Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Kolce w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry występują, za to poranny program. Coś tam jednak, mimo że po ciemku się ubierali, jednak coś znaleźli.
1: Coś jesteś, mamy na
0: coś sobie. Coś mamy. Dzień dobry, witamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień
0: Piotr,
2: dobry, też nie śpimy.
0: Jakim?
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Za chwilę was zaprosimy na pierwsze o poranku wiadomości.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: Mamy godzinę 6, 14 października dzisiaj w kalendarzu i to jest środa, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Na plaży w Karwi znaleziono fragmenty przypominające drona. Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Papież już po operacji. Usunięto mu fragment prawego płuca. Kolejny tajemniczy obiekt nad Bałtykiem. Późnym popołudniem spacerujący po plaży w Karwi natrafił na fragmenty czegoś, co przypominało drona. Na miejsce natychmiast pojawiła się żandarmeria wojskowa i policja. Żołnierze i funkcjonariusze zabezpieczyli teren. Znalezione fragmenty są badane. Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał 9 zarzutów, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
3: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię opublikowała właśnie Komisja Wenecka. Po jej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
5: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
3: A chodzi o 4 sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz o sędziego wybranego we wrześniu. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji w rzymskiej poliklinice Gemelli papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca. Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie, a zabieg przebiegł w przewidywanym czasie i trybie. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie jego audiencje.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Na S5 cały czas obowiązuje ograniczenie prędkości na dojeździe do mostu w Piechowicach. Od strony Jeleniej Góry zwalniamy do 50 na godzinę. Zwracajmy zatem uwagę na znaki. Ograniczenie prędkości na dojeździe do mostu od strony Szklarskiej Poręby to 40 na godzinę. W planach ma obowiązywać do końca przyszłego roku.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl. Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Nie więcej niż 14 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Jeleniej Górze w ciągu dnia, a w nocy temperatura spadnie nawet do plus 3. Do wieczora silniej wiać będzie wiatr, ciśnienie zbyt mocno nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro nad miastem, zdaniem specjalistów, przeważać będzie słońce, a na termometrach w Jeleniej Górze zobaczymy wtedy do 13 stopni, w nocy z kolei nawet do plus 1.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej powspominamy czasy, w których w Hollywood kręcono naprawdę wielkie dzieła filmowe, nie to co teraz.
2: Nie to co teraz i tyle tego dziaderskiego narzekania. Po szóstej będą też po prostu ściski dla nauczycieli i klasyczne spóźnienia do roboty. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, dzień środkowy, się kłaniamy. Cztery po szóstej gramy Lambadę.

0: Flinta i Zagrobelny budzą nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w środę 14 października i o 6.10 o tej wczesnej porze, jeszcze ciemno za oknami, sprawdzamy, co tam mamy w kalendarzu.
1: 32 lata temu odbyła się premiera Pulp Fiction, filmu Quentina Tarantino, który zdobył 7 nominacji do Oscara. Dziś także Dzień Edukacji Narodowej, no czyli po prostu Dzień Nauczyciela.
2: Tak, i wszystkiego najlepszego, samych szóstek, samego wzorowego życzymy Państwu, nauczycielom, a Państwo słuchacze, kochani, to jak się mają o poranku? Miernie czy celująco? Tak przy okazji zapytamy. Zadzwońcie i dajcie znać. Numer do nas 22 44 i 30. Czyli tak, wydzwonicie, a my gramy szejki na Stevensa i jest okej. 11 po 6, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Enjoy the Silence, Depeche Mode. Pamiętacie kultowy teledysk? Dave Gahan w stroju króla wędrował z leżakiem po malowniczych krajobrazach i to były krajobrazy Portugalii, Szkocji i alpejskie krajobrazy też. Podziwiamy, gdyż my powędrowaliśmy dzisiaj do łazienki, do kuchni, już mamy po kokardę. Jest 18 minut po 6, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, w samym środku tygodnia wam mówimy o poranku. Blondie, Fleetwood Mac, lata 80, jedna z naszych ukochanych dekad w muzyce. Już za moment na śniadanie przy Radiu Złote Przeboje.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Seven Wonders i Fleetwood Mac. Piękne, delikatne dźwięki o poranku w radiu. Złote przeboje na dzień dobry, ale dzień mamy środkowy, co sugeruje, tak, że nastroje mogą być nieco elektryczne i dynamiczne, niczym ten ulubiony palec kierowców. No ale nie gadajmy, tylko sprawdźmy apel poranny. Zaczynamy 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry, co tam u was?
1: Cześć, ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić moją żonę, bo dzisiaj rano, kochanie, ukradłaś mi mój termokubek z kawą, kanapkę i uciekłaś, a wczoraj wyjeździłaś mi paliwo z mojego samochodu, a to już było przestępstwo matrymonialne. Wiem, że tego słuchasz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: My też wiemy, że tego słuchasz, bo takie jest radio Złote Przeboje. Każdy słucha. Ktokolwiek widział kobietę w średnim wieku uciekającą z kubkiem termicznym, niech da znać. 22 4 4 3 0. To jest numer do nas, a my teraz, żeby właśnie trochę może pogodzić wszystkie strony, zagramy słodką harmonię. The Below, Sweet Harmony w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:30.

0: Enola Gay, Made of Orleans, Souvenir, czy właśnie ten przebój, którego słuchamy, So In Love, te przeboje zabrzmiały w sierpniu tego roku na koncercie OMD w Polsce. Spodobało im się i obiecali, że jeszcze wrócą. OMD w radiu Złote Przeboje.
1: I to, co mówił kolega, jest naprawdę znamienne. Jest środa i takie mamy wrażenie, że powoli tracimy zainteresowanie pracą, a zaczynamy myśleć o przyjemnościach takich jak imprezowanie i fajne koncerty. No to zagramy coś pod nóżkę. Będzie Simply Red, będzie grupa Bee Gees, od razu nam się odechce roboty, a jak tam droga do niej wygląda, no to sprawdzimy za kilka chwil.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
7: Utrudnienia na drogach powiatu karkonoskiego trwają w wielu miejscach. Warto zatem o tym pamiętać i to zwłaszcza o poranku, kiedy nie raz, nie dwa liczy się każda minuta w dotarciu do celu. W Karpaczu mamy przebudowę deptaka, a w Piechowicach trwa przebudowa zapory. A w samej Jeleniej Górze wspominam o ulicy Karłowicza.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Za 10 minut siódma, a tu jeszcze seks, śniadanie, korki. No powodów, żeby spuścić się do pracy jest wiele. W naszym porannym programie wymienimy się dzisiaj tymi najciekawszymi.
2: No wyszedłem punktualnie, ale wróciłem do łóżka emocjonalnie.
1: Zdarza się, no cudowne. Cudowne.
3: No ja się kiedyś spóźniłam, bo budzik i ja, no po prostu zerwaliśmy kontakt.
2: To też się zdarza. Spóźniłem się, bo za wcześnie wyszedłem w złą stronę. A teraz kolej na wasze ważne i poważne powody, przez które spóźniliście się do pracy, bo z ostatnich badań wynika, że do pracy spóźnia się więcej niż połowa Polaków. No.
1: Za najmocniejszy powód spóźnienia wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. Można sobie zaparzyć i też dzięki temu się spóźnić. 22 44 30 to jest numer do nas. Jest też adres poranek@złoteprzeboje.pl. Czekamy.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Trudno, zawsze miło panią słyszeć, zwłaszcza o poranku. W środę w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, niespełna 5 minut zostało do 7, a my szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kontrole w szkołach trwają, mamy podsumowanie ostatnich działań policji, jest też i apel policji. Więcej o tym już za moment będzie w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.

0: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
12: 14 października mamy dzisiaj, to jest środa, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Ponad 100 tysięcy kontroli i blisko 170 zatrzymanych. Szkoły wciąż z parasolem ochronnym policji. A dziś w szkołach bez lekcji. Nauczyciele świętują. Szok i niepewność, włoska prasa o operacji papieża Leona XIV. Już ponad 100 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Prewencyjnie jesteśmy w pobliżu szkół i w samych placówkach. Tłumaczymy też uczniom, jak ważne jest zgłaszanie niepokojących informacji, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji Andrzej Fiołek.
14: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami, tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
13: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Przeciwko przemocy i hejtowi protestowali wczoraj uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół. Towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
15: Dziwny jestem,
16: dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
13: Na pomysł zorganizowania protestów padli uczniowie jednego opolskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. A dziś w szkołach nie ma lekcji. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywają się apele, występy artystyczne i wręczenia wyróżnień dla pracowników oświaty. Czego życzyć nauczycielom?
17: Cierpliwości, wyrozumiałości w stosunku do nauczycieli i też tego, by nasz zawód został doceniony przez całą społeczność naszą.
13: W polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, ponad 80%, to kobiety. Szok w Watykanie po diagnozie papieża Leona XIV. Podczas operacji w rzymskiej klinice usunięto mu dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły gruczalokoraka, czyli złośliwy nowotwór płuca. Włoskie media podkreślają, że chorobę wykryto wcześnie, a operacja zakończyła się sukcesem. Nie wiadomo jednak, jak wpłynie to na papieskie obowiązki. Pod znakiem zapytania stoi m.in. planowana na listopad podróż do Ameryki Południowej.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
19: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
18: Sport w 30 sekund.
5: Łażej Kulesza zapraszam. Co prawda po rzutach karnych i niemałych emocjach, ale polskie piłkarki wygrały w półfinale baraże o Mundial z Belgią w karnych 4-3. Przed podopiecznymi Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii czeka już Irlandia. Ten mecz na początku grudnia. Hubert Hurkacz żegna się z turniejem w Szanghaju, przegrywając nieznacznie po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. To druga porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni.
19: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
10: Coraz więcej samochodów wyjeżdża na ulicę Jeleniej Góry, ale godziny szczytu jeszcze przed nami, a z utrudnieniami w tym tygodniu liczymy się m.in. na Legnickiej w Złotoryi. Mowa o fragmencie od krzyżówki z ulicą Miarki do skrzyżowania ze Sprzymierzeńców w kierunku Legnicy. Mamy zwężenie, nogę z gazu nie raz, nie dwa przyjdzie nam zdjąć do piątku.
18: Pogoda w Jeleniej Górze.
10: Do wieczora słońce nad Dolnym Śląskiem wyglądać będzie przeważnie zza chmur. Specjaliści prognozują chwilami większe rozpogodzenia. Silniej wieje też wiatr. Ciśnienie może co nieco wpływać na samopoczucie osób odczuwających mocniejsze wahania na barometrze. Jutro o poranku z kolei mgła miejscami ograniczać będzie widzialność. Dziś w Jeleniej Górze nie więcej niż 14 stopni w ciągu dnia, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej plus 3. Jutro do 13.
18: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
12: Dzień dobry! Po 7 sypniemy złotymi od złotych, czyli podpowiemy wam, jak wygrać w przyjemnym muzycznym konkursie nawet tysiaka.
20: Po 7 też sprawdzimy najdziwniejszy powód, przez który spóźniłeś się do pracy. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, słyszycie? Te dźwięki to Irene Cara. Będzie nas budzić. 5 po 7.

0: Złote od złotych.
1: Mamy złotą polską jesień, do której idealnie pasują złote polskie w prezencie od radia Złote Przeboje i dlatego w każdy jesienny poniedziałek w zabawie Złote od złotych mamy dla was okrągły 1000 złotych na jesienne przyjemności.
2: Na zapas czekolady, na jesienną handrę albo na dyniowe spice latte na jesienne poranki. Chcecie zagrać o taką kasę? To zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Tam się zgłaszacie do gry, a w każdy poniedziałek o 9:30 bawimy się w finale. No i ostatnio 700 zł wygrała Paulina z Gdyni.
1: 300 plus 300 plus 100 to jest razem 700. To jest twoja wygrana, Paulino z Gdyni.
3: No brawo dla ciebie.
1: I dorzucamy
3: ciebie
1: jeszcze bardzo do tego wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
4: Cudownie, dziękuję.
2: Monika z Wrocławia z kolei wygrała u nas 1000 zł i pamiętajcie, że wy też możecie zgarnąć poważną kasę.
1: Czekamy na was na stronie złoteprzeboje.pl, a kolejny finał zabawy Złote od złotych już w poniedziałek o 9:30.
0: Złote od złotych.

0: no pięknie, pięknie i energetycznie i dziwnego, bo pani Belinda, zanim zaczęła karierę wokalną, była tak zwaną paukerką, czyli zasuwała na perkusji, proszę państwa, w rockowym, a nawet punk rockowym zespole. No, ważne, żeby dobrze przywalić od samego rana, bo człowiek od razu staje na nogi i zaczyna nowy dzień, 20 po 7. Tak działa radio, złote przeboje.
1: Dzień dobry, a co powiecie a propos rocka na trochę klasycznego rocka w wykonaniu Dire Straits, a potem na trochę klasycznego Eltona Johna w wykonaniu Eltona Johna. Tak zagramy już za chwilę w radiu Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem.

0: super niskich cenach. Media Expert.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.

0: Ulala, ulala, pali się, pali się.
1: Gdzie? Gdzie się pali?
0: Gdzie? U ruskich się pali. Strasznie na przykro, nie?
2: No. Ukraińskie wojsko zaatakowało ostatnio centra baz danych rosyjskiej firmy Yandex. No. Po trafieniu dronów spaliły się hale, w których mieściły się serwery rosyjskiego giganta internetowego.
3: To nic takiego, nic takiego. Po prostu przenoszą dane użytkowników do chmury.
4: Chmurę do chmury. Tylko oni to potrafią, rzeczywiście. Szacun. Sandra teraz zagra w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, w Środowy Poranek za 28 minut 8.

0: trafił złote przeboje. Na dzień dobry śpiewa Anne Wisborn. Co ma wspólnego Anne Wisborn z Polską? Otóż to jest piosenkarka, która się urodziła w szwedzkim Malmo, w którym istnieje coś takiego jak Muzeum Obrzydliwego Jedzenia, a z kolei w tym Muzeum Obrzydliwego Jedzenia jest jeden eksponat z Polski. Jest to sok z kiszonej kapusty. I tu chcemy zaprotestować. Już dosyć nas Szwedzi obrażali. Obraza! Jak tak można?
1: Tak. I ile czasu można nie grać na mundialu? W dodatku to chcieliśmy przypomnieć sukcesy polskiej piłki nożnej. Fajnie, Cannibals, czyli w dzień jak najbardziej mięsny. Kanibale się pojawią w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Jelenia Góra przywracać będzie funkcjonalność i zwiększać odporność kanalizacji deszczowej uszkodzonej podczas powodzi w 2024 roku. Inwestycja obejmie ulicę Rodzinną, Obrońców Westerplatte i Słowackiego. Wyłoniono już wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jej odbiór jest planowany na połowę marca przyszłego roku.
9: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A na którą miałeś do pracy? Na 7? Oj, to pręciutko, bo już za 10:08. Kochani, z ostatnich badań wynika, że do pracy spóźnia się więcej niż połowa Polaków, a my od rana zastanawiamy się, jakie są te powody, przez które spóźniliście się dzisiaj do roboty. 22 44 30.
2: Spóźniłem się do pracy, bo wysłali mi paczkę w folii bąbelkowej.
3: Zwrotnica na rondzie się zacięła i tramwaj przez pół godziny w kółko jeździł.
4: Przecież spóźni się do pracy, bo w korku stoję, a drugi ten korek, nie wiem, pierwszy stoję.
3: Spóźniłam się do pracy z powodu korka na drodze. Wprawdzie w kuchni, no ale to zawsze korek.
5: Powietrze zeszło z łańcucha z rowera.
6: Ja się nie spóźniam do pracy, jestem kierowcą autobusu, ale dzięki mnie inni się spóźniają do pracy.
7: No naprawdę, jesteście niesamowici. Świetnie. Czekamy na kolejne te powody. Za najmocniejszy powód spóźnienia wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. Telefon 22 44 30, e-mail poranek@złoteprzeboje.pl. Tylko się nie spóźnijcie, bo finał mamy temat już za nieco ponad pół godziny. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Zawsze aktualni, zawsze na czasie. Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, gdyż żyjąc w Polsce nie uprawiamy sztuki latania, tylko raczej sztukę spadania. Coś a propos będzie teraz najbliższych wiadomości o 8.
1: Kolejny tajemniczy obiekt i kolejne pytanie o bezpieczeństwo nad Bałtykiem. Na plaży w Karwi znaleziono fragmenty, być może drona.
0: No masz.
1: Co już wiadomo, o tym w wiadomościach opowie nasz reporter. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mamy godzinę 8, 14 października, w środę. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia. Złote przeboje. Iwona Barańska.
2: Służby badają tajemniczy obiekt znaleziony nad Bałtykiem. Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Utrudnienia na autostradzie A2. Trwają przygotowania do rozbudowy trasy między Łodzią i Warszawą. Żandarmeria Wojskowa przygotowuje komunikat w sprawie odnalezienia na plaży w Karwi fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na razie oficjalnych informacji na temat tego, z czym mamy do czynienia, jest bardzo mało. Paweł Radzewicz.
3: Wiemy na pewno, że na bałtyckiej plaży w Karwi znalezione zostały fragmenty obiektu. Przez całą noc teren był zabezpieczony przez służby. Akcja jeszcze się nie zakończyła, ale wszystko wskazuje na to, że wojsko już ustaliło, co zostało znalezione. Jak usłyszałem w Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, trwa opracowywanie komunikatu, a ustalenia po nocnych czynnościach służb są wiarygodne. Informacje na temat tego, czym jest obiekt, jakie było jego przeznaczenie i pochodzenie, które są ustalone na 100% i które wojsko może ujawnić, poznamy już niedługo.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby. Sprawa jest rozwojowa.
2: Do aktu sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja Starlinków m.in. dostarczała internet Ukrainie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
2: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa-Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Biskitki. Pogotowie w Gdyni ma dwie nowe karetki. Ułatwiają codzienną pracę ratowników, mówi prezydent miasta Aleksandra Kosiorek.
7: Dla mnie to jest szczególny dzień i szczególna chwila, bo wiem, że dzięki takim zakupom zdrowie i życie naszych mieszkańców jest chronione w sposób coraz lepszy.
2: Koszty dwóch pojazdów wraz z wyposażeniem to prawie 2 miliony złotych.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
8: O poranku zdejmujemy nogę z gazu na dojazdach do najpopularniejszych jeleniogórskich skrzyżowań, a do początku grudnia po Chłopskiej w Janowicach Wielkich poruszamy się według tymczasowej organizacji ruchu. Szczegółową mapkę pokazującą, jak jeździć, wójt opublikował w mediach społecznościowych. Zwracajmy uwagę na znaki i nie poruszajmy się na pamięć.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: 14 stopni w ciągu dnia i nawet do plus 3 stopni w nocy. Taką temperaturę dla Jeleniej Góry prognozują na dziś synoptycy. Do wieczora słońce nad Dolnym Śląskiem wyglądać będzie przeważnie zza chmur. Nie prognozują synoptycy już większego deszczu. Silniej wieje wiatr, a ciśnienie może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Jutro o poranku możliwa gęsta mgła, to miejscami, a w ciągu dnia maksymalnie 13 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej zapraszamy Was na rozmówki polsko-polskie. A w cyklu, który łączy pokolenia, poznacie dzisiaj szurniętych kukuriniarzy.
2: Po ósmej pogaworzymy też z najsłynniejszym maluchem światowego show biznesu. No i tradycyjnie trochę się przy tym gaga gugu poślinimy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gramy Eurythmics 4 po ósmej.

0: Oj tak, droga słuchaczko, drogi słuchaczku, jeśli nie wiesz o co kaman, to zawsze możesz liczyć na Radio Złote Przeboje, przypominam.
1: Możesz liczyć, gdyż tylko my wyjaśniamy zawiłości językowe, dziadkowo-młodzieżowe, a są to nasze...
2: Rozmówki polsko-polskie.
0: My, ludzie dorośli, wiemy, że pośpiech jest poniżający. A ponieważ nasza młodzież tego nie wie, to dzisiaj w cyklu łączącym pokolenia pojawi się słowo kukuriniarz. A co to i kto to?
3: To młody człowiek osiągający nieprzepisową prędkość przy pomocy hulajnogi elektrycznej. A nazwa kukuriniarz wzięła się od marki zbyt szybkich hulajnóg, no i ma zabarwienie pejoratywne.
1: Gdyż kojarzy się jednoznacznie ze stwarzaniem zagrożenia na chodnikach i prezentowaniem swoich, w cudzysłowie, wyczynów na różnych TikTokach, generalnie z brawurą.
4: Brawurowa jazda samochodem szybociata.
0: Jeśli komuś przyjdzie do głowy skojarzenie kukuriniarza z kukuriku, to donosimy, że coś w tym jest.
1: Bo jak jedziesz na kukurinie 100 na godzinę po autostradzie albo 50 na godzinę po chodniku, to znaczy, że masz kuku na muniu.
5: Hej, tu jest kukurina, mama ci nie pozwoliła.
2: Rozmówki polsko-polskie.

0: Od jakichś 5 lat zespół ABBA znowu koncertuje. W Londynie można się wybrać na ich koncert. Jest tylko jedno ale. Są to cyfrowe awatary muzyków ABBY. Ale są też plusy. Nie mają żadnych wymagań, nie grymaszą, nie oczekują talerza wędlin na przykład za kulisami.
1: O, właśnie. Tak, i gorących ręczników. 20 minut po godzinie 8. Niebawem Beata z Bajmem zaśpiewa, że płynie w nas gorąca krew, ale to nam nie przeszkadza spóźniać się do roboty. A za najlepszy powód spóźnienia za 10 minut wręczymy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
0: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
1: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
5: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pani zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
20: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.

0: O sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.

Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z Was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: temat. Dzwońcie.
1: Z ostatnich badań wynika, że do pracy spóźnia się więcej niż połowa Polaków. Pozdrawiamy tych, co w drodze do pracy na 8, 8.32 na zegarach. I dlatego dzisiaj pytaliśmy was o ważne powody, przez które spóźniamy się do roboty. Czas na podsumowanie.
2: Dziś spóźniłam się, ponieważ chciałam dać współpracownikom chwilę na zatęsknienie za mną.
3: Ja się regularnie spóźniam do pracy, dlatego że po prostu nie chcę mi się rano wstawać.
4: Spóźniłam się do pracy, bo mi czas uciekł.
5: Otóż ja spóźniłem się do pracy, ponieważ rano kołdra zaplątała się w nogi, przygniotła mnie, no i po ptakach.
6: Szefie kochany, ja się dziś spóźnię do pracy, bo mi paliwa na rowerze zbrakło.
7: Kiedyś spóźniłem się do pracy, ponieważ miałem piękny sen.
8: Ja się nie spóźniam do pracy, jestem kierowcą autobusu, ale dzięki mnie inni się spóźniają do pracy.
9: Słuchajcie, złotą kawę porannego programu postaramy się wysłać bez spóźnienia naszemu słuchaczowi, kierowcy autobusu, tak, który jest jednocześnie punktualny i spóźniony. Taki mały paradoks komunikacyjny, w skrócie MPK. A jutro to się będziemy chwalić, jakie bezużyteczne talenty posiadamy.

0: Lutwisz, ja McNeil śpiewała You Sold Me. Karierę zaczynała we wspaniałych Stanach Zjednoczonych, ale karierę zrobiła dopiero wtedy, kiedy przyjechała do Europy i zaczęła nagrywać w Szwecji. Czyli to był, jak to się nazywało, pop-top, czyli taka nowa wersja szwedzkiego potopu w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 29.
1: Dzień dobry, w środowy poranek. Duet Labusz ma na swoim koncie dwa wielkie przeboje. Jeden z nich za chwilę zagramy, sprawdźcie, który, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek przejedziemy się po polskich drogach i sprawdzimy, jak się jedzie do pracy.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
2: Dużo dobrego!
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik! Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
2: Za mniej!
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
7: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
8: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
6: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
8: Za darmo to uczciwa cena.
6: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: W Jeleniej Górze realizowane są kolejne etapy przebudowy i budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego. Mowa m.in. o ulicach Sobieskiego, Poznańskiej czy Chrobrego. Planowana jest też przebudowa i budowa oświetlenia w Sobieszowie. Szczegółowy harmonogram Urząd Miasta opublikował na swojej stronie w internecie. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na finał.
17: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Najsłynniejsze dziecko show biznesu wystąpi teraz u nas, bo być może umknęła wam wiadomość, że jedna z największych gwiazd światowej muzyki rozrywkowej, Lady Gaga, została mamą.
1: Co prawda Rose Byrne Polański przyszła na świat dzięki pomocy surogatki i to pół roku temu, no ale teraz wracamy do tego wydarzenia.
2: Tak, wracamy, bo Rose Byrne Polański z domu Gaga skończyła właśnie pół roku i właśnie zaczęła gaworzyć i tylko my, uwaga, tylko my mamy to na taśmie. Za pół roku obiecujemy sprawdzić, czy Rose, czy Róża Mała już mówi. A teraz gramy jeden z przebojów Jacksona w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 7 minut zostało do 9:00.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 5 minut zostało do godziny 9. My teraz zaglądamy do studia wiadomości i też zaglądamy do sal kinowych.
1: No ponad 1 000 000 widzów. No takiego zainteresowania trudno nie zauważyć. Nową lalkę obejrzało w 2 tygodnie właśnie ponad 1 000 000 osób. Więcej o tym będzie w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrenę.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Panie Pascalu.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
20: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
19: A co to znaczy CCD?
20: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
21: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
2: Reklama.
0: Mamy godzinę 9, 14 października, dzisiaj to jest środa, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Dziś decyzja sądu w sprawie podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Bałtyk przyciąga turystów także jesienią, a lalka przyciąga tłumy, to już 1 000 000 widzów w 2 tygodnie. dziś sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera i ministra obrony. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to siłowe obalenie rządu. W jego domu służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Przypominają samoróbki granatów odłamkowych.
1: Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Sezon nad morzem wcale się nie skończył, mimo że pogoda daleko od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
22: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
1: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła 1 000 000 widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski. Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Kamila Urzędowska. A Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach. Bezpłatna tomografia komputerowa przysługuje od tego miesiąca w ramach nowego ogólnopolskiego przesiewowego programu profilaktyki raka płuca. Jakie kryteria trzeba spełnić, by móc skorzystać z darmowego badania oraz jak zgłosić się na badanie? O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Sport w 30 sekund.
24: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego Wuhan Open. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Fręk 6-2, 6-1. Trzysetową walkę stoczyła natomiast Chwalińska z Czeszką Marią Bołskową. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O sile Katalończyków przekonali się w Lidze Mistrzów piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Inter Mediolan, tym razem u siebie z Kluby Brusz 3-4, a dziś kolejne 9 spotkań Ligi Mistrzów.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Najpogodniej dzisiaj na zachodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i może popadać deszcz, w górach śnieg. Na termometrach od 10 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, 14 w Gdańsku i Katowicach, do 15 stopni we Wrocławiu i Szczecinie.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Kichanie w środę na chorobę. Tak niegdyś uważano. Dla pocieszenia przypomnimy, że w piątek oczywiście kicha się na co innego.
25: Tak, i dlatego nie możemy się już doczekać tego piątku, ale spokojnie, tak. Środa minie, tydzień zginie, a my popędzimy ten dzień złotymi przebojami, takimi jak ten. Olivia Newton-John i John Travolta teraz w duecie. 4 po 9.

0: Ona jest ze snu, to był Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, którego wielka kariera w zespole IRA zaczęła się na przejściu dla pieszych w Radomiu. Z drabiną na ramieniu szedł robić remont babci i wtedy spotkał kolegę, który zaproponował mu wspólne granie.
1: Tak, ale musimy tutaj dodać, że zanim poszedł w wielką karierę, remont ukończył.
0: Ukończył.
1: A teraz przed nami dwie siostry w duecie Mary Mary, prosimy nie myć z Merry Christmas, to jeszcze nie teraz. Przy czym pierwsza ta Mary, siostra Mary, ma na imię Erika, a druga Mary to Tina. I obie wystąpią teraz razem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Miau.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Diana King, czyli słoneczny głos z uśmiechniętej Jamajki, który pojawił się u nas z okazji środka tygodnia. Wcześniej ten kawałek pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu Men in Black, filmu, musimy tutaj przyznać, prawie tak słynnego jak Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Gdyż, jak wiadomo, nasz poranny program jest programem całego narodu. A teraz kawałek, przy którym w latach 80. cały naród bawił się na domówkach, zwanych wówczas prywatkami. To będą dwaj panowie z Modern Talking, czyli obrzydliwie bogaty Dieter Bohlen oraz Thomas Anders, który ciągle dorabia sobie koncertami grami You Can Win If You Want.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Reklama.

0: Fool's Garden i Lemon Tree, czyli piosenka o drzewku cytrynowym. No też byśmy sobie na dowolnie wybranym boku pod dowolnie wybranym drzewkiem poleżeli, ale chłodne te poranki, chłodne. To może jednak kołderka i żegnamy się do jutra.
1: I bardzo dziękujemy za ten środowy poranek. W składzie dzisiaj wystąpili dla was Iwona Barańska.
2: Dziękuję.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki wielkie.
1: Piotr Jachim.
3: Dziękuję.
1: Tomek Wdorkiewicz. Dziękuję. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Jestem, dzień dobry i przyznaję, poranki chłodne i wieje już od dołu. Także będziemy rozgrzewać się piękną muzyką, największymi przebojami lat 80. i 90. Dalej, również przed południem i po południu dzisiaj, a teraz, no, sami słyszycie jedna z najpiękniejszych piosenek miłosnych, The Cars, Drive, rok 84.

0: Środowe przedpołudnie za 5 minut, będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w radiu Złote Przeboje, więc posłuchajmy razem, co istotnego dzieje się teraz.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
14: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
15: Grzegorz Pałka, zapraszam. Ponad 710 osób skorzystało w pierwszych trzech kwartałach tego roku z pomocy karkonoskich GoProwców. To ponad 5% więcej niż w 2025. Jeszcze w poniedziałek, będący na Śnieżce, ratownicy przypominali w mediach społecznościowych, że jesień w górach potrafi pokazać surowe oblicze. Karkonoskie szlaki z radiowym mikrofonem przemierza nasza dziennikarka Gosia Mura. Powiedz, jakie warunki mamy obecnie i czy są turyści?
16: Wczoraj niemal cały dzień utrzymywało się słońce, szlaki suche, na Śnieżce nie widać już śladów po poniedziałku. Śniegu. No i nie wiało, z tego korzystali turyści. Na szczycie tłum jak w sezonie. Dziś więcej chmur i może powiać, ale kolejne dni do weekendu z przewagą słońca warto skorzystać.
15: Dziękujemy. Dziś o 5 rano na Śnieżce było niewiele ponad 5,5 stopnia, czyli o prawie 8 stopni więcej niż wczoraj. A w kopalni granitu na złożu Szklarska Poręba Huta na dziś planowane jest przeprowadzenie robót strzałowych. Trwa też modernizacja oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie. Finał całej inwestycji w marcu przyszłego roku.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Dorota Werdycka. Od tego miesiąca w koszyku świadczeń gwarantowanych znalazło się kolejne badanie profilaktyczne. Ogólnopolski przesiewowy program profilaktyki raka płuca z użyciem niskodawkowej tomografii komputerowej. Dla kogo jest ten program? Kto może skorzystać z darmowych badań? Opowiada Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca Fundacja To Się Leczy.
18: Ten program jest dedykowany przede wszystkim do osób z grup ryzyka, bo jak dobrze wiemy, za zachorowalność na raka płuca odpowiada przede wszystkim palenie tytoniu. Ten program jest skierowany szczególnie właśnie do osób, które mają kryterium wiekowe 55 do 74 lata i wypalali co najmniej 20 paczkolat, albo ta osoba nadal pali lub rzuciła palenie nie więcej niż 15 lat temu.
17: To jednak nie wszystko. Kto jeszcze może wykonać bezpłatne badanie w ramach tego programu? Posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
15: Nie więcej niż 14 stopni zobaczymy dziś na jeleniogórskich termometrach w najcieplejszej części dnia. W nocy z kolei temperatura spadnie nawet do plus 3. Do południa pochmurno, ale później synoptycy przewidują, że słońce wyglądać będzie zza chmur na Dolnym Śląsku. Silniej wieje wiatr, ciśnienie może co nieco wpływać na samopoczucie osób, które odczuwają zmiany na barometrze. A jutro w Jeleniej maksymalnie 13 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
14: Dzień dobry, witamy. Już teraz przedpołudnie, środa, 2 minuty po godzinie 10. No i oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela.
19: Radio Złote Przeboje.
14: Pozwolę sobie wszystkich nauczycieli teraz uściskać bardzo mocno w imieniu przedpołudniowej ekipy Radia Złote Przeboje. Na razie gramy, potem troszkę porozmawiamy. One-way ticket.

Oczywiście, że wszyscy wiemy, oczywiście, że wszyscy pamiętamy. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Nie możemy sobie wobec tego odmówić tej przyjemności. Podzielenia się z całą Polską takim kultowym tekstem nauczyciela, waszego nauczyciela, który to tekst zapadł wam w pamięć. Podejrzewam, że wielu z nas pamięta teksty nawet nauczycieli z lat 80. czy 90., ale to nie jest akurat dzisiaj konieczne, ale byłoby przyjemne. 2244430, można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. A ja pamiętam taki tekst, który kiedyś ja tego nie usłyszałam, ale moja koleżanka tak. I bardzo mi się podobał. Nauczyciel powiedział tak: wy to będziecie znali chemię, ale spółek sklepowych, jak będziecie podawali klientowi. Bardzo ładne zostało jej w głowie, no i pewnie też zachęciło do nauki. Tekst nauczyciela kultowy, który został wam w głowie z waszych lat szkolnych. 2244430 za najciekawszy, z przyjemnością oddam tuż po 12:00. Nasz piękny, kultowy też parasol Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Anita oraz Ruth. Cztery siostry z Oakland. No jako jednaczka zawsze marzyłam o rodzeństwie, a cztery siostry i to wszystkie śpiewające. To brzmi po prostu jak marzenie. A mówię o siostrach, które stworzyły potem zespół Pointer Sisters. Zanim podbił listy przebojów w stylach pop i dance, trochę zadziwiały krytyków tym, że z łatwością przeskakiwały pomiędzy jazzem, country, funkiem i rockiem. I wszystko im wychodziło super. I'm So Excited, przed nami w Radiu Złote Przeboje, jeden z największych hitów Pointer Sisters, który to hit został wydany w roku 1982 na albumie So Excited zresztą. I co ciekawe, ten utwór początkowo w ogóle nie osiągnął dużego sukcesu. Dopiero dwa lata później zdobył szerokie uznanie i dotarł do 9. wysokiego miejsca na amerykańskiej liście Billboard Hot 100.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.

0: Robota nie zając.
1: Więc sobie gawędzimy w krótkich przerwach. Dzień nauczyciela dzisiaj to oni nas uczyli, to oni nas kształtowali. Poczucie humoru, podejście do życia, do samych siebie. A więc dzisiaj dzielimy się zapamiętanymi na całe życie tekstami naszych nauczycieli.
2: Aneta z tej strony. Kiedy pani od fizyki wystawiała oceny na koniec roku, powiedziała do mnie: no dobrze, dam ci tą czwórkę, bo ty taki ukryty talent fizyczny jesteś.
3: Nauczycielka matematyki tekstem do mnie: wstań, zobacz jak siedzisz.
4: Pamiętam tekst kultowy, co prawda nie nauczyciela, ale w pewnym sensie też, bo księdza. Od najmłodszych lat marzyłam o scholi, wyobrażałam sobie swoją przyszłość związaną z muzyką, no i zapisałam się do tej scholi, nawet na kilka zajęć poszłam. Do momentu, kiedy na próbie ksiądz do mnie powiedział: Aga, pięknie śpiewasz, pięknie, ale za tydzień będzie biskup i chciałbym, żebyś podczas mszy tylko otwierała usta. Nie śpiewaj, tylko otwieraj usta. Pozdrawiam serdecznie.
1: A Magda, pozdrawiając z Białegostoku, napisała tak: za czasów gimnazjalnych moja nauczycielka od historii bardzo często powtarzała w momencie braku siły do nas: ręce opadają z dwoma szelestami. Przyjęło się u mnie tak, że obecnie tego tekstu używają również moi domownicy. Dzięki. 2244430 można też pisać robotamałpa.złoteprzeboje.pl za najciekawsze zgłoszenia po 12:00 oddam nasz przepiękny parasol z logo Radia Złote Przeboje. Loca.

0: Radio Złote Przeboje za prawie za 5 minut będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Teraz posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bez powodu zwalniało ich trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
0: Reklama.
14: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
15: Grzegorz Pałka, zapraszam. Policjanci interweniowali w jednej ze szkół podstawowych w Kowarach. Jak czytamy w portalu 24jgura.pl, szczegółowo opisujący temat, uczniowie zaalarmowali nauczycieli, że ich 12-letni kolega ma przy sobie nóż. Z kolei dzień wcześniej chłopiec miał grozić nożem innemu dziecku. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Boisko lekkoatletyczne przy Wiosennej w Złotoryi przejdzie gruntowną modernizację. Po 12 latach czas na nową nawierzchnię, wymianę belki do skoków dal i energooszczędne oświetlenie. W planach również inne prace, opowie o nich Iwona Wyciślok-Smolska.
16: Druga inwestycja obejmie ulicę Sportową i teren wzdłuż stadionu oraz rzeki. Zmodernizowana zostanie ulica wraz z chodnikiem oraz alejką spacerową aż do skrzyżowania z kolejową. Wzmocnione będą uszkodzone skarpy przy rzece, zamontowane barierki ochronne. Pojawi się również nowe oświetlenie.
15: Usunięte zostaną też drzewa, których korzenie niszczyły alejki. A do końca listopada za ponad 100 tysięcy złotych w Piechowicach wykonane zostaną prace związane z rozbudową kanalizacji deszczowej. To w ulicach Mickiewicza, Plac Wczasowy i Kościuszki.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
17: Dorota Werdycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o ogólnopolskim przesiewowym programie raka płuca z użyciem niskodawkowej tomografii komputerowej. Bezpłatne badania można wykonywać już od października. To nie tylko dla osób, które paliły, ale również były narażone na szkodliwe czynniki, tłumaczy Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca Fundacja To Się Leczy.
18: Kryterium od 50 roku życia do 74 również tutaj musi być wypalane co najmniej 20 paczkolat, też około 15 lat od zaprzestania palenia, ale co ważne, dodatkowo musi występować co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka. Na przykład wcześniejszy inny nowotwór związany z paleniem, na przykład rak pęcherza, rak płuca u krewnego pierwszego stopnia, POHP lub włóknienie płuc, albo zawodowa ekspozycja na przykład na przemiąkę, beryl, karm, azbest, arsen, spaliny diesla.
17: Wśród osób, którym przysługuje to badanie, są również te, które pracowały z radonem albo w zakładach chemicznych. Jak zgłosić się na to badanie, o tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
15: Do 14 stopni w ciągu dnia i do plus 3 w nocy. Taką temperaturę dla Jeleniej Góry prognozują w najbliższym czasie synoptycy. Do południa pochmurno, ale później już, jak twierdzą, słońce wyglądać będzie zza chmur. Silniej wieje wiatr, z kolei ciśnienie może co nieco wpływać na samopoczucie osób odczuwających mocniejsze wahania na barometrze. Jutrzejszy poranek miejscami z mgłą, a później dzień będzie pełen słońca z temperaturą do 13 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
19: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
14: Dzień dobry, Gosia Kościelniak, witam w kolejnej godzinie w Radiu Złote Przeboje, naszej przedpołudniowej Genesis The Land of Confusion z 86 roku, bo gramy największe przeboje lat 80. i 90. To przed nami, a ponieważ robota nie zając, a wielu z nas w pracy, to w wolnej chwili dzielicie się dzisiaj z nami kultowymi tekstami nauczycieli 22, 44 i 30.

Awangarda, bezczelność czy też szaleństwo. Użycie niemieckiego słowa na nazwę zespołów w czasach, gdy było modne i obowiązujące używanie nazw anglojęzycznych, odebrane zostało przez lokalną bohemę jako po prostu faux pas. Ale założyciele zespołu Kraftwerk uwagi i komentarze pod adresem nazwy swojej nowej grupy zbywali wzruszeniem ramion, nie zamierzając jej zmieniać, a wybrali słowo Kraftwerk, czyli elektrownia. I tak zostało. Chyba dobrze. Radio Złote Przeboje, teraz Funky Town.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylomazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka. Czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.

0: Robota nie zająć.
1: Niepamięci niech się święci cud, ale my dzisiaj odwrotnie. Pamiętamy najlepsze teksty naszych nauczycieli. Witold napisał w mailu i opisał takie wspomnienie. W siódmej klasie wychowanie fizyczne zaczął prowadzić nowy nauczyciel. Chadzał w czerwonym dresie i na zbiórce przed każdą lekcją powtarzał: ja z was tarzanów zrobię! Litera R i Z w słowie Tarzan. Nie wymawiał ich osobno, tylko jako Ż, także byliśmy tarzanami. To piękne wspomnienie. Pozdrawiam.
2: Kultowym powiedzonkiem ze szkoły średniej, który zapamiętałam, było: konia można przyprowadzić do wodopoju, tylko koń jeszcze musi chcieć pić.
3: U mnie zawsze wychowawczyni mówiła, jak mieliśmy 2 godziny polskiego: otwórzcie okno i niech się trochę przewietrzy. Tu nie ma orłów, to nikt nie wyleci bez oba.
4: Jednym z takich powiedzeń mojego nauczyciela było coś takiego, że uważajcie, bo narząd nieużywany zanika.
1: Narząd nieużywany zanika. Oczywiście chodziło o mózg. Ja pamiętam ten tekst. 2244 i 3 zera. To telefon. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam nasz przepiękny parasol z logo Radia Złote Przeboje.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Castorama.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
1: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
15: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Reklama.

piosenek z imieniem kobiecym w tytule jest naprawdę wiele. No pierwszy z brzegu, Baśka, Wilki, Małgośka, Marli Rodowicz, Jolka, Jolka, pamiętasz, wiadomo, nie płaczewka, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, o Ela, chłopców z placu broni, Monika, dziewczyna ratownika, Anna Maria, no i oczywiście zagraniczne Angie, Billie Jean, Michelle, Beatlesów, Jolene, Dolly Parton, Roxanne, Leila, Paul Anka i Diana. Długo, długo można byłoby wymieniać, ale wśród nich jest też Robin Gibb i Juliet, więc teraz sięgniemy do 83 roku. Juliet w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przyboje za 6 minut, aż dosłownie za 5 będzie dzisiejsze południe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Reklama.
5: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
6: Wiadomości z Jeleniej Góry.
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Jelenia Góra przygotowuje się do tego okresu. Od najbliższego poniedziałku między 7 a 15 na 3 jeleniogórskich cmentarzach komunalnych można będzie bezpłatnie dostać worki na liście. Od 26 października do 6 listopada na wszystkich 4 cmentarzach komunalnych obowiązywać będą ograniczenia. Zapoznała się z nimi Beata Korzeniowska.
8: Na nekropolię wjadą w tym okresie jedynie upoważnione służby. Firmy pogrzebowe nie będą mogły zostawiać samochodów na alejach cmentarnych, tam gdzie utrudniałyby odbiór odpadów.
7: Nie będzie można też prowadzić prac kamieniarskich. 6 placówek z Jeleniej Góry otrzymało dofinansowanie w ramach programu Pracownie Kompas Jutra. Każda z nich maksymalne w wysokości 30 tysięcy złotych, co pozwoli na unowocześnienie pracowni przyrodniczych i praktyczno-technicznych, a także zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne dla mieszkańców powiatu karkonoskiego dostępne jest pod specjalnym numerem infolinii. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, działa w dni robocze między 13 a 16.
6: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
9: Dorota Werdycka. W tym miesiącu ruszył nowy ogólnopolski program profilaktyki raka płuca. Osoby spełniające kryteria mogą wykonać niskodawkową tomografię komputerową. Te kryteria to, jak już wiecie z Radia Złote Przeboje, wiek między 55 a 74 lata i 20 paczkolat za sobą, czyli wypalanie paczki papierosów dziennie przez 20 lat. Niepotrzebna jest wcześniejsza wizyta u żadnego lekarza, mówi Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca Fundacja To Się Leczy.
10: Pacjent nie potrzebuje żadnego skierowania. Zgłasza się po prostu do jednostki, która będzie wykonywała to badanie z niskodawkową tomografią komputerową. Tam przechodzi ankietę i zostaje wykonane takie badanie. To badanie jest krótkie, bezbolesne, ma niską dawkę promieniowania. Pacjent nie musi być specjalnie przygotowany.
9: Ważne jest też to, co dzieje się, gdy wynik badania już jest. O tym powiem za godzinę.
6: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Pogoda w Jeleniej Górze.
7: Popołudnie z rozpogodzeniami na Dolnym Śląsku prognozują nam synoptycy. Mówią też o silnie wiejącym wietrze. Ciśnienie może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. W Jeleniej Górze nie więcej niż 14 stopni w najcieplejszej części dnia. W nocy z kolei temperatura spadnie nawet do plus 3. Jutro dzień będzie pogodny, chociaż o poranku mgła może co nieco ograniczać widzialność. A na termometrach w Jeleniej zobaczymy do 13 stopni.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Właśnie rozpoczęliśmy popołudnie w Radiu Złote Przeboje i w całej Polsce. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, a przed nami...
12: Radio Złote Przeboje.
5: Przepięknie, wesoło, dynamicznie. Chcę tańczyć z kimś, kto mnie kocha, i Whitney Houston. Dziś z okazji Dnia Nauczyciela przez cały dzień ściskamy, pozdrawiamy, no i też wspominamy naszych nauczycieli, a w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy teksty. Teksty, które utkwiły nam głęboko w pamięci, teksty naszych nauczycieli, i niedługo podsumujemy sobie nasze i wasze dzisiejsze opowieści na ten temat.

0: What do you think? You're Elvis or something? No właśnie, czy to Elvis, czy Shakin? Shakin Stevens rozpoczął swoją drogę do kariery w latach 70. właśnie grając główną rolę w musicalu Elvis na londyńskim West Endzie. I chociaż nie był jakimś takim klasycznym naśladowcą stylu Elvisa, to jego, czyli Shakina, styl wokalny, energia, ruchy bardzo mocno czerpały z rock'n'rolla i dokonań Elvisa Presleya. Sam artysta, sam Shakin wspominał po latach, że bycie na scenie jako Elvis było dla niego super przeżyciem, że publiczność często dostrzegała w nim styl złotej ery rock'n'rolla. No i te trzęsące się biodra, czyli Shakin.
1: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
0: No właśnie, posłuchajcie zresztą tutaj, co się będzie działo z tym wokalem, z tym za chwilkę. Gramy, a za kilka minut kolejne zapamiętane najlepsze teksty naszych nauczycieli w Radiu Złote Przeboje.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: Robota nie zając.
1: Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Dzielicie się zapamiętanymi tekstami nauczycieli z waszego życia. Paulina napisała w gimnazjum do naszego kolegi, jak graliśmy w siatkówkę na WF-ie. Kolega ścinał od razu. WF-ista wolał, traku te ciapciaku, jedną ręką to się kury maca. Paulina pamięta to do dziś.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam ze Współradia Złote Przeboje. Ja natomiast miałem nauczyciela od fizyki, który lubił takie powiedzenie: jak się nie będziecie uczyć, to zostaniecie nauczycielami. Z tego do dzisiaj śmieję się i wspominam, bo jestem nauczycielem.
1: Ściskamy w twoim dniu i pozdrawiamy mocno, a teraz dzisiejszy tekst, za który oddajemy parasol z logo Radia Złote Przeboje, choć wszystkie teksty mocno doceniamy.
3: Miałem profesora z matematyki, który pewnego razu podczas prowadzenia wykładu, gdy jedna z osób kichnęła, przerwał wykład i zapytał: wiecie, co się mówi, jak ktoś kichnie? Sala cicho. Ano mówi się: daj Boże rozum. A wiecie, co się odpowiada? Dziękuję nawzajem.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
12: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
13: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
11: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
13: Za darmo to uczciwa cena.
11: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
18: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: Reklama.

Fani z całego świata mogą zadać artyście dowolne pytanie. Marzenie? Nie, to się dzieje naprawdę. Nick Cave stworzył takie miejsce i to już 8 lat temu. To jest bezpośrednie pozbawione moderatorów forum. Z czasem projekt przerodził się w taką kameralną przestrzeń wymiany myśli, pełną empatii i wrażliwości. Nick Cave jako jedyny ma dostęp do skrzynki odbiorczej i co tydzień czyta te listy, setki listów. Osobiście wybiera ten, na który odpowiada publicznie. Pytania poruszają i głębokie dylematy, jakieś filozoficzne, jak i codzienne, humorystyczne kwestie i w swoich odpowiedziach Nick Cave często krytykuje różne sztywne ideologie, a promuje drobne, bezinteresowne akty życzliwości jako najlepszy sposób na odnalezienie sensu. Piękne. Radio Złote Przeboje, Nick Cave i Kylie Minogue.

0: Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy ich razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
7: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Reklama.
16: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym po ślubowaniu Macieja Berka. Śledczy badają obiekt znaleziony wieczorem na plaży w Karwi. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w chińskim Wuhan. Dorota Wartycka. Niespokojnie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kilkadziesiąt osób związanych z klubami Gazety Polskiej, prawicowymi telewizjami i Ruchem Obrony Granic zebrało się to w związku ze ślubowaniem sędziego Trybunału Macieja Berka, który złożył ślubowanie w Sejmie, bo do dziś nie dostał zaproszenia od prezydenta na taką uroczystość, a dokumenty po ślubowaniu dostarczył do kancelarii prezydenta. Do kilkudziesięciu protestujących wyszedł prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
17: Bardzo proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje.
16: Pikietujący pozostają przed Trybunałem. Zorganizowali tu niewielkie miasteczko namiotowe. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego na plaży w Karwi. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Badania są prowadzone pod kątem materiałów biologicznych. Obiekt został znaleziony wczoraj wieczorem. Jest obsypany piachem. Mamy nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły rok do roku o 4,1%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7%, podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej podrożał transport. To nie była usterka instalacji elektrycznej. Biegły wykluczył taką przyczynę pożaru skansenu w Sanoku. Ogień wybuchł tu w połowie sierpnia. Całkowicie spłonął drewniany kościół z XVII wieku wraz z wyposażeniem. Uszkodzone zostały też dwa pobliskie budynki. Kanal Plus Polska z zarzutami od UOKiK-u. Firma będzie współpracować z urzędem w celu wyjaśnienia sprawy, a UOKiK zarzuca jej wprowadzenie konsumentów Polaków w błąd przy przedłużaniu pakietu Mistrzowska Piłka, który po odnowieniu nie zawierał już meczów Ligi Mistrzów, mimo zapewnień, że nadal będą w nim dostępne. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a Maja Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Buzkową.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Werdecka. O niskodawkowej tomografii komputerowej w ramach ogólnopolskiego przesiewowego programu profilaktyki raka płuca mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Bezpłatne badania mogą wykonać osoby spełniające kryteria, m.in. wiekowe oraz wypalonych 20 paczko lat za sobą. Po badaniu czekamy na wynik, a potem zgłaszamy się na wizytę, podkreśla Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca Fundacja To Się Leczy.
18: Ta osoba, która będzie przyjmować pacjenta, omówi z nim ten wynik, ale co też ważne, ponieważ to będą w większości osoby palące, oczywiście wyłączając te osoby, które zaprzestały palenia, to będzie również porada antytytoniowa. Będzie tak zwana interwencja antytytoniowa wspierająca tą osobę w rzuceniu palenia.
15: Dlaczego warto wykonać to badanie profilaktyczne nie tylko pod kątem zdrowia płuc? O tym powiem za godzinę.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
19: Dziś jesiennie i deszczowo, bo temperatura od 10-11 stopni we wschodniej Polsce, przez 12 w Warszawie do 15 na zachodzie, a w okolicach Wrocławia nawet 16 stopni i tam na zachodzie słońce. Prawie, a nie, i właśnie 3 minuty po godzinie 13, czyli mamy nadal wczesne środowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniaka przed nami, Elton John.

Słynna asymetryczna fryzura Sandry Pepy Denton z zespołu Salt and Pepa z końca lat 80. powstała przez przypadek. No tak, kiedy jej siostra, która się uczyła wtedy jeszcze zawodu kosmetyczki, zrobiła jej trwałą ondulację. Ha, kochałyśmy trwałą ondulację w latach 80. No i przypadkowo spaliła jej włosy po jednej stronie. Cheryl Salt James, koleżanka z zespołu, zaproponowała wtedy, żeby całkowicie zgolić tę zniszczoną stronę, wyciąć na niej takie paseczki, a z drugiej strony zostawić długie włosy. I ta fryzura stała się kultowym symbolem mody hip-hopowej przełomu lat 80. i 90., a z czasem Salt też zaczęła czesać się w ten sposób.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/na-firmy.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

A przed nami w Radiu Złote Przeboje Lionel Richie, który odnosił duże sukcesy w tenisie jako nastolatek. Grał na tyle dobrze, że otrzymał stypendium na uczelnię, stypendium sportowe. I to właśnie na korcie tenisowym poznał kolegów, z którymi w 1968 roku założył legendarny zespół The Commodores. Po pewnym czasie Richie uznał, że muzyka jednak daje mu większe perspektywy i popularność niż sport, więc porzucił karierę tenisisty na rzecz sceny. Ale nigdy całkowicie z tenisem nie zerwał. Przyjaźnił się m.in. z gwiazdą tenisa Jimmy Connorsem, który zaśpiewał w chórkach na jego pierwszym solowym albumie. Piękna historia, teraz się rozmarzmy, no bo będzie Hello.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o 5.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: trzeci dzień nauczyciela, w związku z tym chciałabym na ręce Jerzego Talesińskiego złożyć tak prywatnie, trochę prywatnie na antenie, moje najlepsze, ukochane życzenia, takie wiesz, dla ciebie, bo to ty, no nie ukrywajmy, uczyłeś mnie tutaj tych guzików,
1: tutaj złotych przybyłek. Musiałem tylko pokazywać, gdzie się naciska.
0: No właśnie, pokazałem, gdzie się naciska, gdzie nie wolno naciskać, więc chciałabym powiedzieć, że jesteś takim moim złotoprzybojowym nauczycielem, a teraz już, żebyśmy się nie za bardzo nie rozmazali ze wzruszenia, to przejdziemy do konkretu.
1: Wszystkim stawiam szóstkę, bez odpytywania, za to na krótką lekcję muzyki zaprasza pani profesor Brodka. Proszę bardzo.

0: No dobrze, bardzo dziękujemy. Barry Manilow, Copacabana, ale cyk na bok, rzeczy takie mało poważne, poważnymi zajmiemy się w wiadomościach o 14.
1: Tak jest, za diesla zapłacimy jutro odrobinę więcej, a ile będzie kosztować benzyna, o maksymalnych cenach na jutro w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy, po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm. Reklama.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: 14 października jest środa, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
9: Cena benzyny w dół, za diesla zapłacimy jutro więcej. Jarosław Kaczyński na proteście przed Trybunałem Konstytucyjnym. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Benzyna tańsza, za diesla zapłacimy jutro więcej. Maksymalne ceny na jutro to 7 zł i groszy za litr 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr oleju napędowego. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Wciąż napięta atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po tym, jak sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm i niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie, złożył ślubowanie przed Sejmem. Przed Trybunałem są m.in. osoby związane z ruchem obrony granic. Doszło do starcia z policją, pojawił się tu też prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
10: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety w 23 roku społeczeństwo bardzo wielu Polaków popełniło wielki błąd.
9: A prezes PiS-u ma na myśli wybory do parlamentu, które wygrała koalicja rządząca. A głos w tej sprawie zabrał prezydent. Karol Nawrocki stwierdził, że skoro sędzia Maciej Berek nie złożył ślubowania przed prezydentem, to nie jest sędzią Trybunału.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Siódmy dzień protestu głodowego w szpitalu w Sanoku. Pracownicy żądają odwołania dyrektorki placówki. Od kilku godzin trwa też spotkanie skonfliktowanych stron i władz powiatu, które może ten protest zakończyć. Na miejscu jest Marcin Starzec.
11: Liderka protestujących, Małgorzata Sawicka, przed wejściem na spotkanie mówiła, że ich protest nie jest wymierzony w działania powiatu i samej dyrektorki zadłużonego na ponad 200 milionów szpitala, ani też przeciwko restrukturyzacji i zwolnieniom, które miały już miejsce. Domagają się tylko jednego.
12: Odwołanie dyrektora.
11: Natomiast dyrektorka szpitala, Wioletta Kacperska, mówi, że cieszy się z dzisiejszych rozmów, bo wcześniejsze zaproszenia były odrzucane przez związkowców.
9: Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Niebezpieczny czad może się pojawić w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant sopockiej straży Adam Hałasa.
13: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
9: A ceny takich czujników zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Dorota Werdecka. Ogólnopolski przesiewowy program profilaktyki raka płuca od tego miesiąca umożliwia wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej finansowanej przez NFZ, czyli bezpłatnie dla pacjentów. Trzeba jednak spełniać kryteria, m.in. wieku oraz być w grupie ryzyka. Jak przekonuje Aleksandra Wirk, dyrektorka sekcji raka płuca Fundacja To Się Leczy, to badanie warto wykonać w ramach profilaktyki, bo widać na nim nie tylko płuca.
15: Badamy de facto osoby od granicy, powiedzmy tarczycy, do wysokości miednicy, więc przy okazji pacjent ma opisywany całość tego wyniku, czyli na przykład jeżeli znajdziemy guzek w tarczycy, początki miażdżycy, albo jakieś zaburzenie kardiologiczne, bądź cokolwiek w jamie brzusznej niepokojącego, to zostanie opisane.
14: Szczegóły dotyczące całego programu, a także placówki, w których można wykonać badanie, znajdziecie na stronie gdzie się leczyć, czyli gsl.nfz.gov.pl.
7: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Pogoda.
8: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, tylko 9 stopni, około 13 stopni w centrum, do 16 od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław. Może przelotnie popadać głównie we wschodniej połowie kraju i na północy, silniej powieje dzisiaj nad morzem. Mają pracę nad filmem biograficznym o grupie Bon Jovi. Jerzy Telesiński, największe przeboje lat 80. i 90. to jak zawsze u mnie. Dzień dobry, fani Bon Jovi.

To był cud, że przetrwaliśmy tak długo. O duecie Holly Oates mówił John Oates. Po 5 dekadach występów postanowili panowie się rozstać, zaraz po tym, kiedy John próbował sprzedać swoją część praw do spuścizny. Szwedzi z Army of Lovers teraz na naszej antenie. Obsession.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie,
10: bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Panie Pascalu.
15: Tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media.

Dopiero przy młodszej o 14 lat, trzeciej z kolei żonie, stał się 100% monogamistą, jak sam deklarował Krzysztof Krawczyk. Dodam tylko, że para nawet raz się rozwiodła, co w sumie im właściwie nie zaszkodziło. I to jest sztuka. Tutaj z trochę inną panią Krzysztof Krawczyk na antenie Radia Złote Przeboje w duecie z Edytą Bartosiewicz.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzyboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

szynach remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.

Byłam zupełnie inna niż teraz. Byłam raczej poważną nastolatką, mówiła Tanita Tikaram, która rok temu dokładnie wpadła na kilka koncertów do Polski. Czekamy na następne. Tymczasem Pet Shop Boys i Domino Dancing, czyli piosenka, która zakończyła ich fazę hitów numer jeden na listach przebojów, co w sumie im nie zaszkodziło. No, udowodnili to przez kolejne dwie dekady, konsekwentnie utrzymując się w pierwszych dziesiątkach list przebojów. I don't know.

0: Dla tych zasiedziałych, zamyślonych, ważna informacja, 4 minuty do 15, a ważne informacje o 15 przekaże Wam Dorota Bardecka.
1: Co podrożało najbardziej we wrześniu? Mamy najnowsze dane o inflacji i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm. Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. W kalendarzach 14 października. Dorota Wardecka i wiadomości.
9: Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniu przez telefon. Szczątki urządzenia znalezione na plaży w Karwi to polski dron. To głównie drożejące paliwa podniosły poziom inflacji we wrześniu. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu nawet pomimo wyciszenia. MSWiA wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów, uzupełniający alerty RCB.
10: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową.
9: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, system zacznie działać we wrześniu przyszłego roku. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Urządzenie było badane przez śledczych. Wiadomo już, że to nie była prowokacja. Morze wyrzuciło na brzeg szczątki polskiego drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Inflacja dotarła do poziomu 4,1%, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i dla naszych portfeli. Więcej o tym Wojciech Kowalik.
11: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
12: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Mieszkańcy województwa śląskiego wciąż oddychają spalinami, a problemem jest przede wszystkim dwutlenek azotu. Władze miast zrobiły za mało, by to zmienić, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
13: Przede wszystkim stawianie na transport i komunikację zbiorową i dawanie możliwości jakichś alternatywnych do przemieszczania się po mieście innej niż samochodami, strefa czystego transportu.
9: Około 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenia przekraczające normy unijne, które u nas zaczną obowiązywać za 3 lata. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Zagrają w finale baraży o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
8: Grzegorz Pałka, zapraszam na początek do kina. Na dużym ekranie Robert Pattinson w elektryzującej roli, która ma mu przynieść pierwszą w karierze nominację do Oscara. Całość zobaczymy w jeleniogórskim kinie Helios, a mowa o filmie Prime Time. A w najbliższą niedzielę możemy wybrać się na spacer tropem tajemnic Karpacza. Początek przy Muzeum Sportu i Turystyki przy Kopernika o 12. Górska miejscowość skrywa więcej niż myślicie. Niezwykłe historie miejsc i ludzi będziemy poznawać do 15. A na deskach Teatru Norwida w Jeleniej Górze w trakcie ostatniego weekendu października można będzie obejrzeć spektakl 1984. Na dużej scenie grana będzie historia Winstona Smitha, który jak każdego dnia przychodzi do pracy w Ministerstwie Prawdy, by produkować rzeczywistość pełną gniewu, kłamstwa i nienawiści. Jednak tym razem coś jest nie tak.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
14: W Suwałkach, w Białymstoku 8,9 stopni, najcieplej we Wrocławiu 16,15, w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze. Gdzieniegdzie może popadać, nad morzem silny wiatr. Piosenkę Boya Georgia zaproponuje wam dzisiaj Marzena Rogalska. Dlaczego i którą okaże się niedługo. Zostańcie z nami, nazywam się Jerzy Telesiński i gram wam Abbę.

11 grudnia w Gliwicach zaśpiewa i zagra Bryan Adams, który powiedział kiedyś: wszystkie teksty, które śpiewam, wywodzą się z osobistych doświadczeń, inaczej nie byłbym w stanie ich stworzyć. Pomyślcie o tym teraz, słuchając w radiu Złote Przeboje Have You Ever Really Loved a Woman? No to teraz Bryan Adams, a za chwilę Marzena Rogalska w naszym studiu.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami.
3: Ale po co? Jutro będziemy się chwalić, jakie bezużyteczne talenty posiadamy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
19: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
18: A co to znaczy CCD?
19: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
18: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
19: Od Oleofarm.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.

0: Jurek.
1: Nie Jurek, tylko George, boy, George, everything I own.
0: Ale Jurek, uwielbiam ten utwór, ale Jurek, dlaczego myśmy w ogóle nie rozmawiali o twoim urlopie?
1: Bo ja już nie pamiętam, że ja byłem na urlopie.
0: No ale to zaledwie kilka dni temu byłeś na tym urlopie. Ja tak wpadłam w poniedziałek jak gdyby nigdy nic, a ty też jak gdyby nigdy
1: Słuchaj,
0: nic.
1: Bo to jest troszeczkę tak, że ja ostatnio życie traktuję jak od urlopu do urlopu. Że wiesz, między jednym urlopem a drugim urlopem jest mała przerwa na pracę.
0: A teraz jesteś
1: Przerwa na pracę. Jeździsz tam do wiosny, jakoś trzeba się przewieźć.
0: A od kiedy ty masz takie podejście, Jurku? Dlaczego mnie nim nie zaraziłeś? To ja też chcę.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy to się da zarazić, bo to się nazywa starość, zgrzybiałość, stetryczałość. Nie polecam ci.
0: Czyli jesteśmy dwoje geriatryków? Nie, właśnie nie dołączajcie do tego klubu. Nie.
1: Chociaż nie, może my dołączmy do takiego klubu jak Cher, która zaśpiewa Strong Enough, czyli takich, którzy są młodsi, wciąż i młodsi, i może zamieńmy starość na mądrość, doświadczenie.
0: Czyli loża mędrców.
1: O.
0: Telesiński i Rogalska zapraszają.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie! Muzyka i głos AI.
17: Co

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

40 lat temu nikomu jeszcze wtedy nieznane aktorki Sarah Jessica Parker, Helen Hunt i Shannon Doherty zagrały w filmie Girls Just Wanna Have Fun. To było rok po premierze piosenki Cyndi Lauper i oczywiście na fali popularności tego złotego przeboju. No to co, dziewczyny i chłopaki?

0: Największe przeboje lat 80. i 90. oczywiście. Bardzo proszę, wracamy do nich po wiadomościach o 16.
1: A w wiadomościach przeniesiemy się na chwilę przed Trybunał Konstytucyjny, gdzie od rana jest napięta atmosfera, można powiedzieć. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Castorama.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 14 października, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
6: Niemiecki sąd aresztował dwie osoby w sprawie podpalenia stacji Starlink. Prokuratura sprawdzi, czy doszło do przepychanek w Trybunale Konstytucyjnym. Znamy kolejną rywalkę Igi Świątek w chińskim Wuhan. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To decyzja niemieckiego sądu. Doszło też do zatrzymań dwóch kolejnych osób w tej sprawie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Bardzo wiele zależy od tego, jak rozmownie będą zatrzymane osoby w tym zakresie. Bardzo dbaliśmy o to ze względu na dobro tego śledztwa, żeby wokół niego była bardzo duża cisza. Nawet nie nagłaśnialiśmy takiej informacji o tym, że wystawione są listy gończe.
6: Wśród zatrzymanych wczoraj w Niemczech jest 25-letnia Turczynka. Narodowości drugiej osoby nie znamy. Wciąż trwa pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego dziś przyjechał sędzia Maciej Berek po tym, jak rano złożył ślubowanie w Sejmie. Zdaniem prezydenta nie jest sędzią. Podobnie uważa prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Między nim a sędzią Berkiem miało dojść do przepychanek.
8: Nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
6: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek chce też sprawdzić, czy demonstranci przed Trybunałem nie złamali prawa. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
9: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
6: Producenci broni i amunicji mają aż 7 lat na dostosowanie się do przepisów. Piłkarze azerskiego Sabah Baku z pierwszym historycznym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Dziś kolejne 9 spotkań, w tym spotkanie Manchesteru City z PSG. Więcej o tym Błażej Kulesza.
10: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi odgrzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
6: I jeszcze wieści z chińskiego Wuhan. Ashleen Kruger będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA. To starcie jutro wczesnym popołudniem.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
12: Grzegorz Pałka, zapraszam. Intrygujący thriller oparty na powieści Colin Hoover do zobaczenia na dużym ekranie jeleniogórskiego kina Helios. To produkcja Verity, coraz większy mrok. W obsadzie Anne Hathaway i Dakota Johnson, które zabierają nas we wciągającą opowieść o małżeństwie, obsesji i manipulacji, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości. W Jeleniogórskim Centrum Kultury Zameczek zorganizowane zostaną tegoroczne obchody Nocy Bibliotek. To wspólna inicjatywa Książnicy Karkonoskiej i Centrum. W programie m.in. strefy kreatywne i zabawy będzie też czas na planszówki. Wszystko już w piątek. A 4 listopada w Jeleniogórskim Klubie Kwadrat wystąpi pan Ząbek, zawodowy iluzjonista, ale i komik, który wyruszył w Polskę z nowym autorskim programem zatytułowanym Jeszcze się uda. W trakcie tego widowiska skradnie waszą uwagę i sprawi, że słowo niemożliwe zniknie ze słownika.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
13: Bez deszczu dzisiaj tylko na zachodzie, tutaj też najcieplej. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Poznań i Wrocław to 15 stopni. Najniższe temperatury w tej chwili w Suwałkach i w Białymstoku 8-9 stopni. Kawa nie jest wrogiem nerek, ogłaszają naukowcy, a dlaczego wręcz może im pomóc? O tym powiem o 16.30. Już teraz zapraszam na program Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ponieważ jest Irlandczykiem, nie mógł otrzymać tytułu szlacheckiego, otrzymał tytuł kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego, co w zasadzie jest równoznaczne. Bob Geldof, znany pod pseudonimami Sir albo St. Bob, jest wokalistą grupy Bunton Rats, która teraz w radiu Złote Przeboje zaśpiewa, a za chwilę ja powiem wam, dlaczego picie kawy może pomóc nerkom.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Potrafił wypijać nawet 36 podwójnych espresso dziennie. Robbie Williams swego czasu kofeiną zastępował inne używki, z którymi chciał zerwać. Do tego oczywiście nie namawiam, ale tak w ogóle, dlaczego kawę warto pić?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dla większości zdrowych osób umiarkowane spożycie kawy jest uważane za bezpieczne. Ogólnie zaleca się nieprzekraczanie 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada około 4 filiżankom tego napoju. Regularne picie kawy może wiązać się z niższym ryzykiem przewlekłej choroby nerek. Według metaanalizy osoby pijące co najmniej 2 filiżanki kawy dziennie miały o 14% niższe ryzyko rozwoju przewlekłej choroby nerek, mówi Melanie Betts, ekspertka do spraw chorób nerek i żywienia. Możliwe działanie ochronne wynika głównie z substancji naturalnie występujących w kawie, takich jak polifenole i kwasy chlorogenowe. Mają one właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, a ich działanie może nie być bezpośrednio związane z kofeiną, dlatego kawa bezkofeinowa może również przynosić podobne korzyści.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja. Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
1: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
0: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
1: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
2: Autopromocja.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Gdańsk. Tankowanie na Orlenie.
11: Poznań. Płatność zakończona.
12: Kraków. Ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen. Z energią dla twojego biznesu.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
16: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
19: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
22: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: Pieskie życie ma smak!
22: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
23: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
24: Pochmurna środa. Większość regionów dziś, głównie na północy i we wschodniej połowie kraju, może przelotnie padać deszcz, a na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Do tego silniejsze podmuchy wiatru mogą obniżać odczuwalną temperaturę. Noga z gazu na A1 w stronę Katowic między węzłami Kutno Wschód i Piątek, to w związku z pracami drogowymi. Tak będzie do piątku.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Chodzi tylko o dobrze wydane pieniądze. Nie biorę narkotyków, żeby nie trwonić kasy, mówiła Bonnie Tyler, która razem z mężem zgromadziła imponującą liczbę nieruchomości. To były grunty rolne w Portugalii, w Nowej Zelandii, sporo domów i posiadłości w Anglii.

0: Master and Servant i Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, w którym Dorota Wardecka będzie miała dla Was wiadomości już za chwilę.
1: No mamy informację praktycznie sprzed chwili. Prokuratura zajmie się zachowaniem Roberta Bąkiewicza przed Trybunałem Konstytucyjnym. O co dokładnie chodzi? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. W kalendarzach 14 października Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
6: Zachowanie protestujących przed Trybunałem bada prokuratura. Najtańsza benzyna w Wielkopolsce, diesel najtańszy na Podlasiu. U wybrzeży Turcji znaleziono wrak najstarszego statku na świecie. Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do zmuszenia przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnych czynności służbowych przed Trybunałem. Trwa tu protest. Wśród manifestantów są również m.in. osoby związane z Ruchem Obrony Granic i mediami sympatyzującymi z PiS-em. Protestujący próbowali blokować wejście, by nie mógł tu wjechać wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Maciej Berek, który dziś rano złożył ślubowanie w Sejmie. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat przyjął ustawę z poprawkami, zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
7: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
6: Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Najtańsza benzyna jest w Wielkopolsce, średnio 6,92 za litr. Najtańszy diesel na Podlasiu, gdzie kosztuje 7,95 zł za litr. Jak podaje epetrol.pl, najtaniej gaz tankujemy na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu za 3,33 za litr. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. Zmiany mają uprościć urzędowe formalności, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęcka.
8: Doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL.
6: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Najstarszy wrak statku odkryty do tej pory na świecie odnaleziono u wybrzeży tureckiej wyspy Kakowa w Anatolii. Znalezisko ma między 4400 a 4700 lat, a więc pochodzi z wczesnej epoki brązu, czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie. Wiek wraku archeolodzy przeanalizowali na podstawie kształtu ponad 30 ceramicznych amfor, w których zachowały się pozostałości przewożonych w nich towarów.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: 9 w Lublinie, Białymstoku i Suwałkach, 14 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, w Bydgoszczy 15. To najwyższe temperatury, na zachodzie bez deszczu, a poza tym sporo chmur i wszędzie może popadać. Kontrowersje to budził przede wszystkim jej bardzo odważny i erotyczny sposób śpiewania, który w połowie lat 70. był naprawdę bardzo rzadko jeszcze wtedy w muzyce spotykany. Dana Summer w Radiu Złote Przeboje na rozgrzewkę. Jerzy Telesiński, dajcie się uwieść.

Już 6 listopada polska kinowa premiera koncertowego występu George'a Michaela z roku 1988. Podstawą produkcji stały się nagrania z dwóch jego występów, które odbyły się 30 i 31 maja w paryskiej hali Palace Omnisport de Paris-Bercy. Koncerty zarejestrowano przy użyciu 14 kamer na taśmie filmowej 35 mm. Przez kolejne dekady materiał nie doczekał się pełnej premiery kinowej. Dopiero po latach zdecydowano się przywrócić go do życia, wykorzystując współczesne technologie rekonstrukcji obrazu i dźwięku, czytamy w internecie.

0: kobiecej.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
8: Masz tyle sukienek.
7: No, ale wszystkie za duże.
8: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
7: Nie, biorę Hepa Slimin.
8: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
7: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
8: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
7: To co, zakupy?
8: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
9: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
10: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
21: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
20: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Śniegu na razie spodziewamy się w Tatrach na wysokości powyżej 1600 metrów, ale wkrótce już trzeba będzie myśleć o wymianie opon. Jutro natomiast sporo przejaśnień. Na termometrach od 9 stopni na Podkarpaciu, 13 w centrum, do 15 w zachodniej Polsce. Na Lubelszczyźnie na trasie S12 między węzłami Kurów Wschód na Łęczów zderzenie osobówki z ciężarówką i utrudnienia na jezdni w stronę Lublina.
23: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Every Breath You Take, The Police w Radiu Złote Przeboje i Tomek Brelo, którym śmiało można powiedzieć kumpel Stinga. Dzień dobry. No. Można. Człowiek skromny nie przyzna się, że zna człowieka osobiście, a przecież poznał.
1: Rozmawialiśmy. Pamiętam, jak zadałem pytanie, bo Sting jest znany z tego, że ma wiele nieruchomości rozsianych po całym świecie. Zapytałem go, który z tych domów traktujesz jako dom rodzinny, taki prawdziwy? Wiesz, co odpowiedział?
0: Nie wiem, co powiedział?
1: Dom jest tam, gdzie moja żona.
0: No pięknie, pięknie. Wszystkie żony, wszystkich mężów, obecnych, przyszłych, bo przecież i takie życiowe sytuacje bywają. Zapraszamy do tego, żeby z nami koniecznie zostać. Tomek Brel z wami po 18:00.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. To dziwne, kiedy zagląda się na oficjalny jej profil na Instagramie, profil nieżyjącej Tiny Turner. Profil obserwuje 1,5 miliona osób, ale co ciekawe, uwaga, obserwowanych jest 13 osób. No i tu już robi się nieswojo. Za chwilę 18:00 będziemy obserwować pogodę, za moment też wiadomości sportowe.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami.
3: Ale po co? Jutro będziemy się chwalić, jakie bezużyteczne talenty posiadamy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Reklama. To już 18, środowy wieczór przed nami. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Dziś kolejne 9 spotkań drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami 2 poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. A pierwsze mecze dnia już o 18:45. Feyenoord zagra z Como, a LASK Linz z Liverpoolem.
15: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
14: Pogoda. W nocy na wschodzie i w centrum nieco więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy i 9 na wybrzeżu. Jutro w dzień pochmurno, zwłaszcza na wschodzie. Tu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na termometrach 9 stopni na wschodzie, 15 na zachodzie.
18: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
14: 18 już za nami, a my zaczynamy środową całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Będę miał dzisiaj dla Was sporo niespodzianek. Choćby już za kilkanaście minut eksperyment pod tytułem Ileż to twarzy może mieć jedna piosenka. Teraz w oryginale Gloria Gaynor, I Will Survive, a za kilkanaście minut pobawimy się wersjami alternatywnymi. No, będzie się działo. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszam.

Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Niezapomniana Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Demono i Andrzej Krzywy. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy z Andrzejem Krzywym na temat wielu lat jego kariery. I Andrzej Krzywy przyznał, że czuje się artystą spełnionym. Jak to się robi?
1: Mieć co robić i cały czas próbować robić wszystko, żeby być szczęśliwym. No, ja mówię, ja mam farta w życiu. Uważam, że jestem szczęściarzem. Zresztą pewnie jak większość muzyków, artystów, poetów, pisarzy, malarzy. Tak jak powiedział Konfucjusz, tak? Jeżeli pasja stanie się twoją pracą, czyli źródłem zarobku, to ty nigdy nie będziesz w pracy.
0: No, czyli przepis jest, wydawać by się mogło, prosty. Rób to, co kochasz i zadbaj, żeby ci jeszcze za to płacili. Wtedy wszystko będzie okej. Demono teraz w Radiu Złote Przeboje.

fantastyczne Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje i piosenka Jole Taxi. Jole Taxi, czyli po prostu taksówkarz Jo. Piosenka o taksówkarzu, który doskonale zna Paryż, uwielbia paryskie nocne życie, lubi rum, latynoską muzykę i swój saksofon. I co najciekawsze, historia jest, jak to się ładnie mówi, oparta na faktach. Taksówkarz, o którym jest ta piosenka, to tak naprawdę kobieta, Maria José Leão dos Santos. Taką historię znalazłem. Powiem szczerze, nie wiedziałem. Środowa cała muzyka tu Radio Złote Przeboje, teraz nasz ulubiony kącik wzrokowca. No bo oczywiście sprawdzałem, co ciekawego słychać na Instagramie artystki, która za moment zaśpiewa. No i jest niezmiennie pięknie. Pytanie, jak ona to robi, biorąc pod uwagę wiek. Jennifer Lopez jest, no formalnie rzecz ujmując, panią przed 60. W ostatnie wakacje obchodziła 57. urodziny.

Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje pięknie. Środowa cała muzyka, za chwilę obiecana niezwykła historia pewnej piosenki, która jest dowodem na to, że każdy artysta nagrywa swoją wersję, nie bacząc na innych. Ale o tym więcej za chwilę.

0: Tota promocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W sobotę impreza.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Mokro, ślisko i ponuro dziś w wielu regionach. W nocy też może przelotnie padać deszcz, choć jutro spodziewamy się wielu przejaśnień, między innymi na zachodzie, ale temperatura maksymalnie do 15 stopni właśnie w zachodniej Polsce. Nadal jeszcze noga z gazu na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Tutaj wciąż mogą być jeszcze utrudnienia w stronę Lublina na 34 kilometrze.
10: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
12: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

właśnie Kimu Aid w Radiu Złote Przyboje. Dzisiejsza cała muzyka zaczęła się od piosenki, którą znamy doskonale i uwielbiamy, czyli piosenki I Will Survive, Glory Gaynor. Tak to brzmi w oryginale, ale tak zwanych wersji alternatywnych, które znalazłem, jest całe mnóstwo. Najbliżej oryginału jest chyba Diana Ross. Ale w naszej przepastnej płytotece natrafiłem też na inną piękną wersję. Posłuchajcie, Shirley Bassey. Znalazłem też turecką wersję w wykonaniu niejakiej Aidy Pekan. No i wszystkie te piosenki są śpiewane przez kobiety, które stają się silniejsze po rozstaniu. Ale jest też męski punkt widzenia na rozstanie, czyli zespół The Cake. No i jest to moja ukochana wersja.

0: Blaze of Glory w Radiu Złote Przeboje i zespół Bon Jovi. To jest zespół, przed którym kiedyś przed laty jako support grał Artur Gadowski z zespołem Ira, ale nie wspomina tego spotkania zbyt dobrze. Mówiąc oględnie, John Bon Jovi był raczej nieprzystępny. No, czego nie można powiedzieć o innym artyście, przed którym występował też Artur Gadowski z zespołem Ira, a mianowicie o Stevenie Tylerze z zespołu Aerosmith. No, bo panowie postanowili sobie nawet urządzić przed koncertem imprezę.
1: Siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje i było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach, no i ja zadałem te pytanie, mówię, tam, mówię, wiesz co, dla mnie to jest niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda, po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś, jak kumpel, wiesz, Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie.
0: Kto wie, kto wie. Stevie Wonder teraz w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Sandra, a po 19 o tym, jak czasami niezwykłe przeboje powstają kompletnie od niechcenia.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: No, ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
18: Pogoda ostatnio odrobinę kaprysi. Jak będzie wyglądała noc, która przed nami, to sprawdzimy za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
19: Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołuszkową. Wygrała 1-6, 6-1, 6-1. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października. Potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były 6 zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc tak jak wcześniej planował ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu.
21: Pogoda.
18: Jutro w dzień pochmurno, zwłaszcza na wschodzie. Tu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. 9 stopni będą wskazywać termometry na wschodzie, 15 na zachodzie. W nocy na wschodzie i w centrum nieco więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy i 9 na wybrzeżu. Jeżeli dobrze pamiętam, bo od dłuższej chwili nie zaglądałem, 41 milionów osób na całym świecie obserwuje profil instagramowy artystki, która za moment się pojawi. 41 milionów. No, tymczasem jest to jedno z najdziwniejszych miejsc w sieci. Britney Spears, bo to o niej mowa. Często, jak się okazuje, jej media społecznościowe ulegają zawieszeniu, ale za każdym razem wraca.

0: Piotrka Suflera i Twoje Radio. Jeden z większych hitów połowy lat 90. No tymczasem Krzysztof Cugowski, który wtedy w budce śpiewał, opowiadał mi jakiś czas temu historię powstania tej piosenki. Najciekawsze jest to, że panowie wzięli się za jej stworzenie z jednego dość zaskakującego powodu. Otóż płyta, którą wtedy nagrywali, była za krótka i trzeba było coś dorobić.
1: No i myśmy z Romkiem poszli do studia i tak naprawdę to nie do wiary, ale to powstało, ja wiem, w 15 minut ta cała rzecz, bo to była w ogóle... Także to niektóre rzeczy absolutnie to jest szereg przypadków różnych rzeczy. Tak samo jak z piosenkami, które muszą być o czasie, w tym miejscu, co trzeba, w takim czasie, jak trzeba i tyle. A może... Także twoje radio tak. Tak to było, rzeczywiście.
0: No i tak powstają rzeczy genialne. Dobrze, tyle Budka Suflera. Teraz pojawi się artysta o najbardziej niezwykłym głosie chyba w całym show biznesie. Barry White.

Jermaine Jackson i Pia Zadora w Radiu Złote Przeboje, czyli dowody na to, że nasi naprawdę są wszędzie. No bo nazwisko Zadora wzięło się z przerobienia jakże swojsko i znajomo brzmiącego nazwiska Zadorowski. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o niezwykłe nazwiska. Teraz pojawi się z kolei niezwykłe imię Eros, Eros Ramazzotti. No wielokrotnie zastanawialiśmy się w naszym męskim redakcyjnym gronie, jak może mieć w życiu facet, który ma tak na imię. Pewnie fajnie, choć z imieninami może być lekki problem, ale co ciekawe, przy okazji koncertu Erosa Ramazzottiego sprawdzałem, iluż to panów o tym niezwykłym imieniu mieszka w Polsce, no i w oficjalnych bazach znalazłem 12 szczęśliwców. No to pozdrawiam gorąco w takim razie Eros Ramazzotti, Più bella cosa, teraz w Radiu Złote Przeboje.

Izabela Trojanowska, pięknie. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy i zadałem pytanie, kim bardziej się czuje, aktorką czy też piosenkarką. No i Izabela Trojanowska przyznała, że jedno nie wyklucza drugiego, wręcz przeciwnie. Dzięki temu, że śpiewa, czuła się lepiej na ekranie, a dzięki temu, że pojawiała się na ekranie, nie miała problemów z tremą podczas śpiewania. No tak swoją drogą, to na pewno jeszcze dzisiaj będę miał dla Was przynajmniej dwa dowody na to, że świat muzyki i filmu zawsze żyły ze sobą w zgodzie.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Kolejna burza na

Numer Uno i Tora Tora Tora w Radiu Złote przeboje pięknie. Za chwilę elektryczne gitary i dzieci wybiegły, czyli piosenka, która przed laty sprawiała nam wielką radość, aż wreszcie zostaliśmy rodzicami, no i kto ma dzieci, ten się z tego nie śmieje. Dzieci wybiegły ze szkoły teraz w Radiu Złote przeboje, no a za kilka minut będę miał dla was dowody na to, że świat muzyki i świat filmu zawsze żyły ze sobą w zgodzie.

0: To był rok 1987. Pięknie, Tipo i China in Your Hand. No skoro już jesteśmy w latach 80., to za moment pojawi się Limahl, który po premierze filmu Niekończąca się opowieść, z którego pochodzi ten utwór, stał się niebywale popularny. Nic tak nie zwiększa popularności jak film. Mówiłem, świat filmu i muzyki od zawsze żyły ze sobą w zgodzie. Limahl, który ma na swoim koncie mnóstwo koncertów na całym świecie. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, czy są różnice, jeżeli chodzi o publiczność. Na przykład, czy publiczność w Japonii różni się od tej na Wyspach Brytyjskich? No posłuchajcie, co Limahl odpowiedział.
1: Wiesz co? Jestem szczęściarzem, że dwa moje największe przeboje mają bardzo łatwy w odbiorze tekst, zwłaszcza dla międzynarodowej publiczności. Dotyczy to zarówno Neverending Story, jak i Too Shy. Oba są międzynarodowymi przebojami i publiczność zawsze je śpiewa. A jeżeli chodzi o reakcję publiczności, nie ma wielkich różnic. Muzyka jest swego rodzaju międzynarodowym językiem. Łączy ludzi. Jest coś mistycznego, kiedy tłum ludzi razem cieszy się w tym samym momencie.
0: Limahl. No to posłuchajmy w takim razie jeden z jego dwóch największych światowych hitów. Limahl i Neverending Story teraz w Radiu Złote Przeboje.

Nie ma zysku i zespół Kombi w radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20. strefa gości, dzisiaj jedyna, niepowtarzalna. Justyna Steczkowska w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
2: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
3: Masz tyle sukienek.
2: No, ale wszystkie za duże.
3: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
2: Nie, biorę Hepa Slimin.
3: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
2: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
3: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
2: To co, zakupy?
3: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
1: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflowar.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
16: Mawiają, że im wcześniej się zaczyna, tym większa szansa na sukces. I to generalnie jest prawda. Ale czasami muzyczne początki gwiazd, które pojawiają się w Radiu Złote Przeboje, są naprawdę bardzo zaskakujące. Ile lat miała Justyna Styczkowska, kiedy po raz pierwszy wszyscy dowiedzieli się, że ma niezwykły talent do śpiewania? O tym, oczywiście między innymi, już za chwilę. Justyna Styczkowska, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek, Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Steczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
3: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O Sole Mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jak jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No, ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No, w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
1: Justyna Steczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Truwa Duży otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była Telewizja Polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

Nikt nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix Festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Staczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3 kreśne albo D3 kreśne, a może nawet E3 kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było wielką, jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Krystyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też między innymi Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tylko był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad. Fantastyczna, utalentowana, pracowita Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Po wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
3: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty, to jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
1: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
3: Polska też jest przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, a my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie sęku, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni nie doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
1: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
3: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
1: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
3: Bardzo fajnie to wspominam, bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali, takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy, oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę, bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
1: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
3: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
1: Justyna Steczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Steczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
3: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
1: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
3: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to kogoś dzwonię lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa i jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
6: Masz tyle sukienek.
5: No, ale wszystkie za duże.
6: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
6: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
6: Taki efekt uboczny. To ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
6: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
7: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
8: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Steczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
3: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no.

0: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. Bo to jest bardzo ciężki taki, wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo. Dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Aha. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
1: Justyna Steczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
0: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Mhm. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet ja tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. I potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Steczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
0: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Steczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Steczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Steczkowskiej?
0: Zresztą wspaniale zaśpiewali. Kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos, Lisa Gerrard. Na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewała ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj, on mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You Are Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu... No, jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie, jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Kiedy Justyna Styczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Styczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
2: No nie wiem, pewnie korzystałbym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jakby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Styczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
2: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce. To ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
3: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Styczkowskiej, na przykład duet z Barbara Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co Anie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
2: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki jej były takie inne. I ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Styczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotan Project.
2: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotan Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością, wielką. Naprawdę, uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. I teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Styczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
2: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboya, jaki ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem, że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał. To jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, który zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, żeby, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. To była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. Dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie... No, po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Z apetytem na więcej.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
11: Urszula Miszczak, zapraszam Was do Teatru Norwida.
12: Teatr mieści się w budynku z 1904 roku, więc jest to unikatowy zabytek na skalę całego miasta. Nie powstał pierwotnie jako teatr, tylko jako dom widowisk i sztuk. No działał jako taka instytucja kultury troszkę i on tym teatrem stał się dopiero później.
11: Wybierzemy się też na partyjkę brydża do klubu brydżowego Zabobrze.
13: Jest to okazja wyjścia z domu przede wszystkim. Jest to okazja spotkania się w miłym towarzystwie. Jest to okazja oderwania się od problemów, ponieważ jak już grasz tego brydża, jesteś na tym turnieju, to zapomina się o całym świecie, tylko się myśli o tym, jak to rozdanie rozegrać, jak to wylicytować, a dlaczego partner to zrobił, a tamtego nie zrobił i tak dalej.
11: Więcej o brydżu za chwilę. Na początek Teatr Norwida w Jeleniej Górze.
10: Z mikrofonem przez Jelenią Górę.
11: Dotarliśmy do Teatru Norwida, by porozmawiać o nim z dyrektorką Katarzyną Sołtys. Pani dyrektor, przybliżmy pokrótce historię Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
12: To jest bardzo ciekawa historia. Teatr Cypriana Kamila Norwida jest teatrem, który ma bardzo bogatą historię i był bardzo uznanym teatrem, szczególnie w latach 70. i 80., kiedy to teatrem zarządzała, no, myślę, że najbardziej uznana i szanowana i taka bardzo charyzmatyczna dyrektorka teatru, czyli Alina Obidniak. Alina przyjechała do Teatru Norwida w 73 roku i wtedy zaczęła swoją dyrekturę. No i myślę, że wzniosła ten teatr na taką mapę, mało powiedziane, że polską mapę teatralną. Ona wzniosła teatr na europejską mapę teatralną. Teatr wtedy był bardzo unikatowy, nawet mówiono, że jest fenomenem na skalę całej Polski, jeśli chodzi o dobór repertuaru i o funkcjonowanie w ogóle i myślenie o teatrze wówczas. No i co? I Alina była taką 40-letnią kobietą, która przyjechała tutaj z wizją taką, że nie można się wstydzić teatru na prowincji. I trzeba po prostu robić ambitne rzeczy, przystępne i tworzyła warunki do rozwoju widowni. Współpracowała z kierownikiem literackim, profesorem Januszem Deglerem i we dwójkę tworzyli magię teatru, moim zdaniem. Teatr Norwida jest też wyjątkowy pod tym kątem, że pierwsze spektakle, które były grane tutaj po wojnie, to już 23 sierpnia 1945 roku, czyli świeżo po zakończeniu działań wojennych na ziemiach odzyskanych, zagrano Zemstę Aleksandra Fredry i to też było wyjątkowe, że jakby ta kolebka teatralna była dosyć wcześnie postawiona tutaj na nowo. po polsku. Alina Obidniak stworzyła Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Ona miała taką ideę, żeby każdy mieszkaniec i mieszkanka Jeleniej Góry i okolic mogła potknąć się o teatr, dotknąć tego teatru w przestrzeni ulicznej, totalnie za darmo. No, zarażała teatrem. To miasto żyło teatrem, było dumne z teatru. Ten Festiwal Teatrów Ulicznych, pierwszy jest najstarszy, po drugie bardzo wiele osób na tym teatrze wyrastało, dorastało. No i odbywa się do dzisiaj, trochę w innej formule, trochę skromniejszej niż za czasów Aliny. Teatr mieści się w budynku z 1904 roku, więc jest to unikatowy zabytek na skalę całego miasta. Jest bardzo ciekawym budynkiem. Nie powstał pierwotnie jako teatr, tylko jako dom widowisk i sztuk, więc no działał jako taka instytucja kultury troszkę. On tym teatrem stał się dopiero później. Myślę, że to jest jakby najważniejsze, myśląc o Teatrze w Jeleniej Górze.
11: A jeśli chodzi o patrona, czy Norwid miał związki z Jelenią Górą?
12: Związków bezpośrednich nie miał. Myślę, że to wynikało z tego, że Alina Obidniak i Janusz Degler uznawali jego za twórcę, który został niedoceniony jakby za życia. Jego fenomen nie został poznany jakby za życia, a oni uważali, że jest na tyle ważny i że był na tyle nie jakby zapomniany, niezauważony, żeby ten teatr właśnie nosił jego imię. I myślę, że w tym czasie, gdzie właśnie ten teatr w Jeleniej Górze został tak trochę zapomniany, ten Norwid jakoś tak tutaj się mocno układa.
11: Co robicie, by przyciągnąć do siebie widzów? Czy mieszkańcy Jeleniej Góry chodzą do teatru?
12: Osobiście uważam, że bardzo chętnie ludzie chodzą do teatru. Nie mówię tylko o Jeleniej Górze, ale w ogóle mówię w skali Polski. Nam bardzo zależy, żeby teatr wzruszał, poruszał jakieś struny, jakieś myśli, żeby dawał do myślenia, jak jest u mnie, jak wygląda moje życie. Programując kolejne sezony w teatrze, wymyśliłam sobie taką koncepcję, że Teatr Norwida będzie teatrem wartości, który mówi o wartościach. I ostatnie lata teatru to farsy i komedie, komedie pomyłek, ponieważ tych propozycji jest dosyć dużo na fiszu teatralnym, więc postanowiłam, że czas troszeczkę je przełamać też innymi gatunkami, bardziej takimi psychologiczno-emocjonalnymi lub też kryminalnymi. Stąd w sezonie 2025-2026 na deskach teatru pojawiły się 4 premiery. Tartif Moliera, George Orwell 1984. Kolejną premierą był Sławek Gortych i jego kultowy pierwszy kryminał, czyli Schronisko, które przestało istnieć. No i ostatnim takim akcentem tego sezonu, w którym mówimy o wartości jako o rodzinie, był tekst Darii Sobik, bardzo uznanej młodej dramaturszki, Jest tylko jedna.
11: Warto przypomnieć, że niedawno w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze została reaktywowana scena studyjna. Skąd taki pomysł?
12: Trzeba wrócić też chyba do tej historii Aliny Obidniak i myślę, że jej myślenie wówczas o teatrze bardzo jest też aktualne dzisiaj. Ta scena studyjna powstała po to, żeby bardziej wysublimowany widz, bardziej wyrobiony widz i widz, który poszukiwał też takiego teatru nieoczywistego, może też trochę trudniejszego, jeśli chodzi o taki odbiór teatralny, otwartego na eksperyment, żeby on też, ten widz, miał swoje miejsce w teatrze. Alina z Januszem Deglerem, no i z całą ekipą pracującą razem z nią wtedy, chciała, żeby ta scena studyjna była sceną eksperymentalną, stąd też bardzo chętnie oddała ją wtedy w ręce chociażby młodego Krystiana Luby na 9 lat, który mógł sobie pozwolić na wszelkie eksperymenty i też jakby wymyślanie nowego teatru, nowej formuły teatru w bardzo laboratoryjnych i sprzyjających warunkach. Stąd też poniekąd nasz powrót na scenę studyjną, która może nie będzie jakimś takim kierunkiem, eksperymentem, natomiast bardzo chcieliśmy, żeby ta scena funkcjonowała, żeby była takim laboratorium dla aktorek i aktorów, którzy na niej będą grali. Ona przez to, że jest tą małą sceną, powoduje, że oglądanie tych spektakli staje się bardzo intymne. Na tej scenie sprawdzają się bardzo mocno takie teksty poruszające, takie teksty blisko człowieka. Ta gra aktorska na tej scenie jest zupełnie inna niż na dużej scenie. I jakby moim pomysłem i Jana Czaplińskiego, który współpracuje jako konsultant programowy, jest to, żeby ta scena była takim miejscem, gdzie będą tworzyć młodzi twórcy. Teatr potrzebuje tego miejsca. Co ciekawe, to tak dla Państwa mogę tylko powiedzieć jako ciekawostkę, że na otwarcie tej sceny przyjechali byli mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy pamiętali tą scenę jeszcze sprzed lat i specjalnie przyjechali na premierę, na jej jakby ponowne uruchomienie i bardzo za to dziękowali.
11: Stanisław Wyspiański teatr swój widział ogromny, a jaki teatr imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze widzi pani pod swoim przewodnictwem?
12: Widzę go tętniącego życiem. Chciałabym nadać mu nowy powiew, odpalić mu nowe skrzydła, żeby znowu zaczął być widoczny na mapie teatralnej w Polsce. Żeby był zauważany, doceniany. Chciałabym, żeby to się stało czymś oczywistym, że do Jeleniej Góry jeździ się na dobre spektakle.
11: W Teatrze Norwida w Jeleniej Górze dużo się dzieje, dużo się będzie działo. Gdzie szukać wszystkich informacji?
12: Głównie strona www.teatrnorwida.pl. Tam na bieżąco zamieszczamy informacje. Działamy też oczywiście w naszych social mediach, na Facebooku i na Instagramie, więc zapraszam Państwa tam zawsze aktualne informacje.
11: Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Również bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w Norwidzie.
11: Do zobaczenia. Przypomnę, że rozmawiałam z Katarzyną Sołtys, dyrektorką Teatru Norwida w Jeleniej Górze. Teraz ruszamy na partyjkę brydża ze Zbigniewem Skureckim, prezesem klubu brydżowego Zabobrze w Jeleniej Górze.
10: Czas wolny w Jeleniej Górze.
11: Panie prezesie, przypomnijmy naszym słuchaczom zasady gry w brydża.
13: Proszę Państwa, generalnie do gry w brydża trzeba mieć czterech graczy. Gra się para na parę. Do tego jest niezbędna także pełna talia kart, która liczy 52 sztuki. Te karty są rozdawane między wszystkich graczy, czyli każdy otrzymuje do ręki 13 kart. Jeżeli chodzi o kolory, najmocniejszym kolorem brydżu są piki, najsłabszym są wefle i gramy kolejne rozdania. I w każdym rozdaniu każda para musi ocenić karty, które losowo otrzymała, po to, żeby podjąć decyzję w trakcie licytacji, jaki kontrakt grają, jak wysoki, czy to jest kontrakt premiowy, czy częściowy, czy w ogóle pasują. I o wygranie decyduje to, która para lepiej tą kartę wykorzysta. I kto jest lepszy w tym momencie, dostaje premię w postaci jakichś tam punktów. Po takim wieczorze brydżowym, który w przypadku naszego klubu, gdzie gramy tych rodzeń tak do 30 sztuk, w ciągu 4,5 godziny. Na końcu ogłaszamy wyniki, kto, jaka para była najlepszym brydżystą w tego wieczoru.
11: Czy jeleniogórska młodzież interesuje się brydżem?
13: W dużej większości, mogę powiedzieć nawet w 90%, jest rozrywką dla ludzi w wieku emerytalnym. Na naszego pokolenia jest to okazja wyjścia z domu przede wszystkim. Jest to okazja spotkania się w miłym towarzystwie. Jest to okazja oderwania się od bieżących problemów, ponieważ jak już grasz tego brydża, jesteś na tym turnieju, to zapomina się o całym świecie. Tylko się myśli o tym, jak to rozdanie rozegrać, jak to wylicytować, a dlaczego partner to zrobił, a tamtego nie zrobił i tak dalej. Naprawdę wspaniała rzecz, która powoduje to, że się odrywamy od bieżących problemów. A wracając do młodzieży, no problem jest tego typu, że no on wymaga, jeżeli chodzi o naukę brydża, pewnej systematyczności i takich stricte ciekawych wyników należy oczekiwać po jakimś dłuższym nawet czasie. W naszej ocenie brakuje tego brydża jego nauczania przede wszystkim w szkołach podstawowych. Są próby takie czynione. Na naszym terenie jest taka szkoła podstawowa w Szklarskiej Porębie, gdzie jest pan nauczyciel, który uczy młodzieży grać tego brydża i no, dochował się w tej chwili grupkę kilkunastu młodych ludzi, którzy próbują grać tego brydża sportowego. Razem robimy turnieje raz w roku czy dwa razy w roku w Szklarskiej Porębie. Nazywają się te turnieje spotkania pokoleń, to znaczy spotykają się dziadkowie ze swoimi wnukami, tak w teorii, bo taka różnica wieku jest między zawodnikami. No i sobie tam gramy w takiego brydżyka. Młodzi są zadowoleni, bo ogrywają tych dziadków, a dziadkowie czasami też są zadowoleni, bo coś tam czasami wygrają.
11: A od którego roku życia można się zapisać do was?
13: U nas może każdy przyjść zagrać, z ulicy nawet. Jeżeli dziecko próbuje coś z kartami, to proponuję, żeby już zaczęło, jeżeli ma oczywiście ochotę, bo to jest kwestia bardzo indywidualna. Niektórzy mają dryk od razu do szachów na przykład. Obserwuję takie zjawisko, że wiele dzieci w tej chwili chodzi na szachy. Nawet mamy wielące jeden czy dwa dobre, silne ośrodki uczące dzieci tych szachów. I się okazuje, że niektóre dzieciaki właśnie z szachów przechodzą później do brydża, bo brydża gra się troszeczkę szybciej niż w szachach. Może dlatego. Ja zapraszam do naszego zameczku w te poniedziałki i czwartki. Można przyjść, można przysiąść się do stolika, można pokibicować, można się popytać. Wielu ludzi zaczynało grać w brydża, będąc kibicami, czyli nawet jak rodzinnie się grało w domu w brydża, to te basałyki małe siedziały przy stoliku i się patrzyły, co starsi rodzice robią, czy tam wujkowie. I od tego zaczynało się poznawanie brydża.
11: W takim razie, gdzie można was znaleźć, gdzie szukać informacji o Jeleniogórskim Klubie Brydżowym?
13: Po pierwsze, informacja na temat tego, co się dzieje z brydżu, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.brydż-jeleniagóra. Druga sprawa to rekomenduję stronę Bridge Blaze Online. Trzecia sprawa, zapraszam na poniedziałki i czwartki na godzinę 17 do Centrum Kultury Zameczek. Tam gramy w brydża. Oprócz tego jesteśmy konsultantami w trzech ośrodkach brydżowych, takich mini, to znaczy to jest klub TKKF Zabobrze z siedzibą na Noskowskiego 10. Tam grają w środy. Mamy takie kółko brydżowe w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na Osiedlu Robotniczym. Tam grają we wtorki od 10. Trzecim miejscem, gdzie można spotkać brydżystów, jest nasze Kolegium Karkonoskie, gdzie grywają również tam brydżyka od godziny też 10 w piątki. To są trzy miejsca dodatkowe, w których można tam spotkać brydżystów. I jak mówię, nie ma obowiązku grania, ale można przyjść, zapoznać się, można znaleźć partnera, można też również próbować się uczyć. My na przykład staramy się dostarczać jakieś materiały szkolenia.
11: Jest podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, z którą porozmawiam o pracy w policji. Dlaczego została pani policjantką? Czy to było spełnienie marzenia z dzieciństwa?
9: Myślę, że była to taka świadoma decyzja, bo od zawsze chciałam wykonywać taką pracę, która nie byłaby monotonna. No i w zasadzie też szukam takiego zawodu, który będzie stawiał przede mną jakieś nowe wyzwania, który pozwolił mi się rozwijać, a także myślę, że jednocześnie daje poczucie, że robię coś ważnego. No i oczywiście przez te lata przekonałam się, że to była dobra decyzja.
11: Jeżeli ktoś chce służyć w Jeleniogórskiej Komendzie, to co musi zrobić, jaką przejść drogę do założenia tego upragnionego munduru?
9: Przede wszystkim musi posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, no i oczywiście tutaj taką nieposzlakowaną opinię. Warto też podkreślić, że policja potrzebuje ludzi o różnych umiejętnościach i zainteresowaniach. Można rozwijać się w różnych pionach i wydziałach Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. No i oczywiście tutaj mam na myśli pion kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, prewencji, ruchu drogowego. Jeżeli osoba decyduje się na to, że chce zostać funkcjonariuszem policji, to przede wszystkim musi przejść przez kilka podstawowych etapów. Pierwszy etap to jest złożenie oczywiście dokumentów. I te dokumenty można złożyć osobiście w jednostce policji, bądź też drogą elektroniczną. Kiedy już wszystkie dokumenty są złożone, odbywa się taki proces rekrutacji i pierwszym z tego cyklu jest test sprawności fizycznej. Osoba, która tutaj się zgłasza, to przede wszystkim musi być zdrowa, musi posiadać zaświadczenie od lekarza, że do tego testu sprawności fizycznej może przystąpić. Te testy odbywają się we Wrocławiu. Następny etap to jest test wiedzy. Test wiedzy składa się z 40 pytań. Kolejny etap jest to etap testu psychologicznego, w trakcie którego sprawdzane są przede wszystkim predyspozycje intelektualne, jakieś zachowania społeczne, postawa w pracy. Następny etap to jest rozmowa kwalifikacyjna. Jej celem jest jakby sprawdzenie takich umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Następnie komisja lekarska, no i postępowanie sprawdzające. Bardzo wskazane są, czy preferowane są jeszcze takie dodatkowe umiejętności, jak na przykład tytuł ratownika medycznego. Może być to jakieś dodatkowe prawo jazdy, uprawnienie ratownika górskiego, wodnego. No i po tym etapie rekrutacji osoba zostaje przyjęta do danej jednostki policji, a następnie kierowana do szkoły policyjnej na przeszkolenie takie podstawowe. To przeszkolenie trwa w tej chwili około 6,5 miesiąca. Są to szkoły w Słupsku, w Pile, w Katowicach.

0: W zależności od tego, w którym momencie to przeszkolenie się odbywa, po tym przeszkoleniu policjant wraca do jednostki i tu czeka go etap adaptacji zawodowej. Wcześniej ta adaptacja zawodowa odbywała się w oddziałach prewencji w Warszawie, we Wrocławiu. W tym momencie jest ten etap adaptacji podzielony na dwa. Połowa tej adaptacji odbywa się w jednostce macierzystej, a druga część właśnie w oddziałach we Wrocławiu bądź w Legnicy. Policja oferuje stabilne zatrudnienie i taką przyszłość zawodową. Przede wszystkim również daje możliwość ciągłego rozwoju. Policjanci uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, kursach specjalistycznych, awansują, no i oczywiście rozwijają swoje pasje zawodowe.
1: Bardzo ważna jest też kwestia finansowa, jak przedstawiają się zarobki w policji.
0: Wynagrodzenie dla osoby do 26 roku życia, to w tej chwili taka osoba może zarobić 6400 zł netto. Po 26 roku życia około 6000 zł. Dochodzą do tego różnego rodzaju świadczenia, czyli świadczenie mieszkaniowe, trzynastka, nagrody motywacyjne, oczywiście możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę po 25 latach.
1: Mieszkańcy Jeleniej Góry chcą wstępować do policji?
0: Zainteresowanie służbą w policji jest duże, ale oczywiście nie wszystkie osoby, które są zainteresowane pozytywnie, przechodzą procedurę rekrutacyjną. Dlatego bardzo ważne jest to, aby osoba zainteresowana zapoznała się z tą procedurą rekrutacyjną i wiedziała, czego może się spodziewać na każdym etapie tego postępowania.
1: Praca w policji ma swoje blaski i cienie, niewątpliwie jest ciekawa, ale też wymaga poświęceń.
0: Jest to służba bardzo trudna. Oczywiście daje ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy. Tak jak już wcześniej mówiłam, osoby, które chcą służyć, muszą być przede wszystkim odpowiedzialne i również odporne na stres. Trzeba liczyć się z tym, że nie jest to praca taka typowa od poniedziałku do piątku, ale również funkcjonariusze pełnią służbę w weekendy, w dni wolne, w święta, czyli zupełnie inaczej niż na takich stanowiskach cywilnych, więc wymaga to też takiej większej odporności, dyspozycyjności, jakiejś większej wyrozumiałości najbliższych i zrozumienia takiego dla wykonywanej służby. Zachęcamy wszystkie osoby, które są zainteresowane służbą, do składania dokumentów, do udziału w procesie rekrutacji. No i oczywiście trzeba pamiętać, że policja daje możliwość rozwoju, poznawania wyjątkowych ludzi, no i oczywiście wykonywania pracy, która każdego dnia ma znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
1: A ja dodam, że wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Policji oraz w Komendzie Miejskiej przy ulicy Nowowiejskiej 43. O pracy w Policji rozmawiałam z podinspektor Edytą Bagrowską, oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby, by porozmawiać z Maciejem Wokanem, artystą rzeźbiarzem, twórcą m.in. figurek jeży, które stały się symbolem tego miasta.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: Jest pan artystą, rzeźbiarzem, miłośnikiem kamienia, metalu i drewna. Skąd wzięło się u pana zamiłowanie do rzeźbiarstwa? Czy ktoś w pana rodzinie był artystą, rzeźbiarzem?
3: Skończyłem szkołę rzemiosł artystycznych i zawsze mnie fascynowało po prostu rzeźba. I zaczęło się to od takich jakichś obserwacji. Najpierw jakiejś takiej rzeźby w korze. Później tam już jak poszedłem do tej szkoły, to okazało się, że ta szkoła właśnie miała produkować pamiątki. To była filia szkoły Zakopanego Kenara, która miała właśnie generować pamiątkę w Karkonoszach. Ja tam skończyłem stolarstwo meblowe, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy wiedziałem, że ta rzeźba mnie po prostu pociąga, prawda? No i zacząłem rzeźbić najpierw w drewnie, ze względu na to, że w szkole miałem taki kierunek, prawda? Dlatego ta materia była mi wtedy najbardziej bliska. No i podczas tych poszukiwań, podczas tej całej drogi właśnie mojej rzeźbiarskiej odkryłem metal i po prostu ten metal mnie tak urzekł, ponieważ daje o wiele większe możliwości niż drewno, ponieważ nie pęka, ponieważ można się piąć wszerz, nie jest się ograniczonym materią, tak jakby bryłą, prawda? Same superlatywy po prostu, jeśli chodzi o właśnie metal i spawanie. No jak już tylko wszedłem w tę materię, to już mnie nie puściła i do dzisiaj właśnie siedzę w metaloplastyce. Nie można zapomnieć o moim dziadku Alojzym, który był mistrzem szkła w Hucie Julia w Szklarskiej Porębie. On był moim autorytetem takim. Byłem wpatrzony w niego. Uwielbiałem chodzić do huty. Babcia robiła kanapki, żeby zająć dziadkowi. Najbardziej mnie fascynowało, że wszyscy dziadka szanowali za to, co robił. I już wtedy sobie powiedziałem, ja też tak chcę. On też uczył do nas przyjeżdżali studenci na przykład z Akademii Sztuk Pięknych, z kierunku szkła i tam godzinę czasu z dziadkiem rozmawiali, dziadkiem tłumaczył pewne rzeczy. No to było fascynujące. Później takie moje były przemyślenia, że właśnie warto jest mieć fach w ręku, prawda, którym się wszyscy zachwycają.
1: Pan specjalizuje się w metaloplastyce, a skąd pan czerpie inspirację?
3: Więc ja mam takie trzy drogi, jakby w tym metalu sobie wypracowałem. Pierwsza droga to jest droga takich wielkich form twarzy, zazwyczaj kobiet, ponieważ fascynują mnie bardzo kobiety, ich piękno, ale ja przedstawiam je tak bardziej mrocznie i tak bardziej mgliście w tych moich pracach. Natomiast druga droga, którą mam, to są takie po prostu rzemieślnicze usługi. Trzecia droga, która się narodziła podczas różnych projektów takich właśnie miejskich, to są te zwierzątka małe, które po prostu jakby miały być tylko projekcikiem, który gdzieś tam po kolei wykonywałem, ale miały taką siłę w sobie, te małe zwierzątka, że po prostu stały się jakby teraz moim takim też, można powiedzieć, produktem, który wykonuję, prawda?
1: Dlaczego akurat zwierzątka? Pana znakiem rozpoznawczym są jeże, które stały się również wizytówką Szklarskiej Poręby.
3: Ponieważ mnie urzekło i taka była geneza jakby tego zajścia w Szklarskiej Porębie z tymi zwierzątkami, to jak małe dzieci reagują na te zwierzątka. Ja też mam dwójkę dzieci i wszystko się zaczęło od tego, że pierwsze te moje projekty zakułem przy przedszkolu i później jakby z czasem obserwowałem, jak dzieci reagują na te zwierzątka i one powodują po prostu niesamowity świat, się odpala w główkach tych małych dzieci do tego stopnia, że mama jednej dziewczynki, która chodziła do przedszkola, powiedziała, że ona nie ma dnia, żeby ona nie poszła do Biedronki i nie pogłaskała ją na dzień dobry i na do widzenia. I to mnie urzekło właśnie, żeby sprawiać po prostu taką przyjemność i taką wrażliwość tym małym ludzikom, czyli dzieciom, prawda? No i zacząłem zakuwać i wymyślać kolejne projekty. Pierwsze były sowy, później były jaszczurki, ptaszki. Ale dlaczego jeże właśnie? Bo jeże, tak samo jak i liski, mają łapki i można o wiele więcej powiedzieć za pomocą takiej figurki, czyli można ją jakby wprowadzić w animację taką, która przedstawia na przykład tą postać w różnych okolicznościach. I tak właśnie gdzieś przy restauracji to ona może sobie stać z widelcem albo z łyżką, czy na przykład z garnuszkiem, czy na przykład przy każdej innej atrakcji można dołożyć jej jakiś element i można ją zaanimować. No i tak to poszło, bo to się zaczęło podobać, bo niesie za sobą taką miłą atmosferę, prawda, która po prostu nam w tym galopującym, okrutnym świecie jest po prostu potrzebna.
1: Ile jeży można już odkryć na terenie Szklarskiej Poręby?
3: No ja myślę, że jakby dobrze poszukać, to tych jeży jest na pewno kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Już teraz straciłem rachubę, a za tymi jeżami idą również lisy, które również rozrabiają tutaj. I to jest o tyle fajne i takie mam przemyślenia i oryginalne dla tego miasta, że nie ma jakiejś takiej monotonii w tym wszystkim, ponieważ tutaj się dzieje o wiele więcej niż na przykład, dajmy na to, z krasnalami, chociaż krasnale są też piękne, ale tutaj jakby zróżnicowanie gatunku tej figurki, że nagle efekt zaskoczenia. Idziemy, a tu nagle lis nam siedzi przy ławce i je kanapkę z otwartym plecakiem. Tu idziemy gdzieś dalej, tutaj mama jeżowa czyta małemu jeżykowi książkę, prawda? Staram się nie powielać, nie robić tego samego i dzięki temu ja jako twórca też się bardzo dobrze bawię, prawda? To już się tak rozpędziło teraz, że już tak jak pani mówi, stały się te figurki takim jakby symbolem tego miasta, prawda? Myślę, że on, ten symbol tego jeżyka, tych zwierzątek, on wprowadza taki, tak jak powiedziałem wcześniej, taką krainę łagodności, prawda? Nie narzuca się to nie jest zbyt duże, to jest malutkie. Ktoś, komu to nie pasuje albo nie chce tego widzieć, to tego nie widzi, prawda? Natomiast na pewno skierowane jest to prosto w serduszka małe i te małe dzieci po prostu szaleją za tym. A ja rosnę, jeśli jak widzę to szczęście po prostu tych dzieci.
1: Gdzie można spotkać najwięcej pana zwierzątek, jeży?
3: Najwięcej ich jest tutaj na naszym deptaku, w centrum i na tych tutaj dochodzących do niego uliczkach, prawda? W Szklarskiej Porębie wychodzące czy w stronę wyciągu, czy gdzieś tutaj po prostu przy sklepikach, prawda? Gdzie tłoczy się jak najwięcej po prostu ludzi. Czy przy wjeździe do Szklarskiej, tutaj mam taką sytuację. Jest tego dużo. No tak jakby one nie są do zobaczenia i jakby one są do odkrycia, te rzeczy. One mają działać jak takie jajko niespodzianka, że idziemy i nagle jest bach i uśmiech na twarzy. Ja w ogóle jestem bardzo zafascynowany street artem i sam jako artysta jakby nie organizuję wernisaży, bo nie lubię. Wolę właśnie wychodzić do ludzi tak jakby na ulicę, zaczepiać po prostu. I właśnie te zwierzątka są takie. One po prostu pozytywnie zaczepiają przechodniów.
1: Czyli przestrzeń Szklarskiej Poręby jest taką ogromną salą wystawową pana twórczości.
3: Tak jest. I tak właśnie do tego podchodzę. Tutaj w Szklarskiej Porębie jakby poprzez ten mój taki street art, czyli właśnie wychodzenie i ustawianie tego gdzieś właśnie w sytuacjach takich ulicznych, jest moją formą jakby przekazu, prawda? Dużo tych moich zwierzątek jest w kowarach, także tu jak w Szklarskiej po prostu już się zapewni, że nie będzie można, to po prostu pójdę z moimi zwierzątkami na resztę tego naszego tutaj pogórza i na pewno będzie jeszcze bardziej miło i jeszcze bardziej kolorowo.
1: A czy można odwiedzić pana w pracowni i zobaczyć, jak ona wygląda?
3: Jak najbardziej. Ja moją pracownię mam tutaj koło Muzeum Ziemi Juna. Bardzo łatwo mnie znaleźć. Mam drzwi otwarte zawsze, jeśli ktoś jest ciekawy procesu powstawania na przykład sztuki mojej, którą uprawiam. Czy zobaczyć, jak powstają zwierzątka, prawda? Mam tu taką malarnię też. To się dzieciom bardzo podoba. Także jak najbardziej drzwi do mojej pracowni są otwarte i zapraszam, jeśli państwo będą w Szklarskiej Porębie, to tutaj na ulicy Jeleniogórskiej koło muzeum zawsze można do mnie podejść. Ja praktycznie jestem takim pracoholikiem, że siedzę tutaj od rana do wieczora z małą przerwą na obiad, ponieważ zwierzątka mnie stąd nie chcą wypuścić.
1: Zapraszamy do Szklarskiej Poręby i do poszukiwania jeży, lisków i innych zwierzątek wykonanych przez pana Macieja Wokana. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Wiecie, że niedaleko Jeleniej Góry, a konkretnie w Karpaczu, jest miejsce, które zabiera fantastyczną wyprawę przez miliony lat dziejów karkonoszy. Jak to możliwe?
4: Jest machina czasu. Mam przynieść się w czasie o kilkaset lat. Następuje pewna taka mała, powiedzmy, awaria. Przenosimy się znacznie, znacznie dalej. Jesteśmy świadkami dosłownie powstania tych pierwszych prakarkonoszy.
1: W tej godzinie porozmawiamy też z kolekcjonerką ludzkich opowieści i historii domów w Szklarskiej Porębie.
5: Było takie duże schronisko w Szklarskiej Porębie Dolnej, które się nazywało Dach z Bałdy i słynęło z tego, że hodowało borsuki. Te borsuki można było przyjść i karmić. Piękny obiekt, on zniknął po wojnie w tajemniczych całkowicie okolicznościach.
1: Więcej ciekawostek już za chwilę. Zapraszam, Urszula Miszczak.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: Jest takie miejsce w Karpaczu, które zabiera odwiedzających w podróż przez setki milionów lat historii regionu. To multimedialne Muzeum Karkonoszy. Opowie nam o nim jego twórca Aleksander Kowzan. Proszę powiedzieć, jak powstało multimedialne Muzeum Karkonoszy w Karpaczu?
4: Pomysł powstał tak naprawdę w moment. Mieliśmy miejsce, które z racji tego, że poprzednie muzeum, Muzeum Zabawek imienia Henryka Tomaszewskiego, zostało stamtąd przeniesione na dół, na stację kolejową w Karpaczu, czekało, nikt się tym nie interesował. No więc w końcu z moim ówczesnym wspólnikiem pomyśleliśmy, że no, fajnie byłoby tam coś zrobić, tylko co takiego moglibyśmy tam zrobić? Mieliśmy kilka pomysłów na atrakcje turystyczne, ale w końcu stwierdziliśmy, że brakuje czegoś, co mogłoby powiedzieć historię karkonoszy. Nie tylko tą historię, którą znamy, mieszkańców opowiadaną z dziada pradziada, ale również tą historię geologiczną. Więc stwierdziliśmy, tak, zróbmy to, zdobądźmy to miejsce i zbudujmy Muzeum Karkonoszy. No i tak to się zaczęło.
1: To proszę opowiedzieć, jak wygląda to wyjątkowe miejsce, co w nim znajdziemy.
4: To nie jest zwykłe muzeum. Jeżeli ktoś się spodziewa się, że wejdzie do muzeum i zobaczy pełne eksponatów, będzie chodził, oglądał to, co jest w gablotach, no to tutaj się będzie się mocno mylił. Jest to miejsce, które nie tyle opowiada historię regionu Karkonoszy, co pozwala ją przeżyć. Bardzo mocno działa na same emocje. Wszystko zaczyna się w machinie czasu. Tutaj nie mogę za dużo zdradzać, jest machina czasu. Mam przynieść się w czasie o kilkaset lat. Następuje taka mała, powiedzmy, awaria. Przenosimy się znacznie, znacznie dalej. Jesteśmy świadkami w pierwszej sali dosłownie powstania tych pierwszych prakarkonoszy. Widzimy, jak to wszystko się działo. Potem przechodzimy do drugiej sali, gdzie te prakarkonosze już były troszeczkę mniejsze, bo pamiętajmy, że prakarkonosze, które powstały jako pierwsze, były w wysokości co najmniej dzisiejszych Himalajów, co jest bardzo ciekawe. Nie każdy o tym wie. Nie każdy o tym wie, że był tu wcześniej ocean. Możemy tego doświadczyć, możemy to przeżyć w akompaniamencie naprawdę wspaniałej muzyki filmowej. No i co? Idziemy dalej, aż do czasów współczesnych. Bardzo ciekawym takim elementem w muzeum jest to, że przewodnikiem powinien być ktoś dorosły. Nie, tutaj są dzieci w wieku szkolnym. Aczkolwiek wiedza, którą przekazują, mimo wszystko w prosty sposób, to jest dokładnie ta wiedza, którą chcemy też my przekazać. Jest to cała geologiczna historia. To są materiały, które podczas tworzenia muzeum dostaliśmy między innymi z Uniwersytetu Karola w Pradze. Też współpracowaliśmy z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Geologii, więc tą całą ogromną wiedzę musieliśmy streścić, skumulować, a potem

0: noszami. Tego na pewno możecie dowiedzieć się między innymi w naszym muzeum.
1: W multimedialnym Muzeum Karkonoszy jest kilka sal, a konkretnie 9.
0: Tak, w Łuczni z machiną czasu mamy 9 multimedialnych sal. Pierwsza sala powstanie gór prakarkonoszy, potem jest sala, która opowiada epokę gadów, które też w Karkonoszach kiedyś sobie żyły. Mamy salę, która opowiada, jak epoka lodowcowa i lodowce, które ukształtowały się u nas w Karkonoszach, wpłynęły na dzisiejsze ukształtowanie terenu. Mamy salę, która opowiada historię pierwszych osadników, pierwszych mieszkańców. Mamy salę, w której można sprawdzić swoją wiedzę. Mamy również salę, w których można dowiedzieć się takich ciekawostek związanych ściśle z regionem, zbieranina najciekawszych faktów, które nie są takie oczywiste i ludzie naprawdę są bardzo zaskoczeni, chociażby, że Duch Gór był pierwowzorem wizerunku Gandalfa, o czym napisał sam Tolkien, o tym jak CIA interesowało się chociażby przedszkolem i żłobkiem w Karpaczu, gdzie odkryli swoje akta. Dużo ciekawych, naprawdę ciekawych bardzo historii.
1: Ciekawa jest też aranżacja tego miejsca.
0: Przede wszystkim zostało to zaaranżowane w taki sposób, aby maksymalnie wszystkie pomieszczenia zostały wypełnione obrazem. Użyliśmy do tego projektorów, które z każdej strony padają na ścianę. Dzięki temu mamy wrażenie, że nie odbywa się to tak jak na przykładzie sal kinowych na wprost nas, tylko w zależności od sali z kilku stron możemy oglądać to wszystko, te wszystkie wydarzenia, które miały tutaj kiedyś miejsce. Niekiedy używamy też technologii holograficznej. Przykład sali, do której jesteśmy przygotowywani do całego muzeum, to hologram przed nami opowiada, tym razem dorosła pani, w jaki sposób powinniśmy poruszać się po muzeum. Mamy również eksponaty. Dostaliśmy eksponaty z Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Są to eksponaty związane, jak mogłoby być inaczej, z turystyką w Karkonoszach. Zależało nam, żeby to było tak troszeczkę z tą turystyką czasów PRL. Również dostaliśmy eksponaty z Muzeum Sentymentów. Jeżeli chodzi o technologię, mamy technologię dodatkowo mappingu cyfrowego. Każdy może przyjść, zobaczyć sobie wielką makietę Karkonoszy, żywą, po której przelewają się chmury. Jest dzień, jest noc. Wykorzystujemy różne dodatkowo nowinki, takie jak niewidoczne rzeczy, które po naciśnięciu światła UV zaczynają się pokazywać. To muzeum nie jest zwykłym muzeum pod względem merytorycznym również, bo to muzeum, w którym odkrywamy i to nas zaskakuje. Tutaj muzeum nie ma pokazane idź tam, zrób to. Tutaj sami odkrywamy. To są może małe rzeczy, jakaś wisząca latarka, która wydaje się nie jest do niczego potrzebna, ale kiedy ją odkryjemy, zobaczymy, że świecąc na ścianę albo na jakiś punkt pojawią się jakieś rzeczy dodatkowe, informacje. Jest to coś fajnego.
1: Czy multimedialne Muzeum Karkonoszy w Karpaczu jest atrakcją całoroczną czy sezonową?
0: Jest to atrakcja całoroczna. Jesteśmy czynni codziennie od godziny 10 do godziny 18. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia w Karpaczu, bez względu na pogodę.
1: Zapraszał Aleksander Kowzan z Multimedialnego Muzeum Karkonoszy w Karpaczu. Teraz porozmawiamy o Szklarskiej Porębie. Naszym gościem jest Sylwia Cybulska z Ośrodka Kultury w Szklarskiej Porębie, pasjonatka i badaczka historii miasta.
2: Ciekawy Dolny Śląsk.
1: Jest pani nazywana kolekcjonerką ludzkich opowieści i historii domów Indiana Jones w Spódnicy. Skąd to zainteresowanie przeszłością Szklarskiej Poręby?
3: Mieszkam tutaj całe życie, czyli niemalże 50 lat. Te opowieści, które były związane z Dolnym Śląskiem, ale tutaj mówimy akurat o Szklarskiej Porębie, gdzieś były słyszalne przeze mnie już jako dziecko, czyli opowieści na początku skarbowe o tym, że tu mieszkali Niemcy. Nie pojmowałam tego do końca, jak to jest, że tu mieszkali ludzie, którzy mówili innym językiem, a teraz nagle są tu Polacy. Zrozumiałam to dopiero po latach i tą trudną historię tych ludzi, którzy zostali stąd wysiedleni, jak i tych, którzy zostali tutaj przesiedleni, czy przyjechali właśnie chociażby za pracą po wojnie. Ja nasiąknęłam tymi historiami już jako dziecko, więc zainteresowanie było od samego początku i od samego początku pasjonowały mnie historie domów, co się w nich działo, kto w nich mieszkał, jak żył, kim był. I to tak we mnie gdzieś cały czas buzowało, bo jeszcze na początku trudno było znaleźć informacje na ten temat. Natomiast w tej chwili już mamy możliwości znalezienia historii danych obiektów bardzo łatwe, bo można pojechać do archiwum, czy znaleźć w bibliotekach cyfrowych online takie rzeczy. Natomiast kiedyś było to trudne, więc polegało to na chodzeniu od domu do domu, na rozmowach z mieszkańcami, czy pamiętają byłych mieszkańców, czy może mieszkali razem z Niemcami. I tak to powoli się rozwijało. Dziś już na temat Szklarskiej Poręby wiem dużo więcej, natomiast cały czas, czym więcej wiem, tym mniej wiem. Cały czas poszukuję kolejnych informacji. informacji.
1: No właśnie, jak pani pozyskuje informacje?
3: Od rozmów z ludźmi.

0: po szukanie w archiwach stacjonarnych. Akurat jeżeli chodzi o Szklarską Prębę, to dedykowane archiwum to jest Jelenia Góra, ale są to też biblioteki cyfrowe. Już w tej chwili mamy dostęp do bibliotek cyfrowych na całym świecie i właściwie ja korzystam z bibliotek cyfrowych nie tylko tutaj na terenie dzisiejszej Polski, ale z czeskich bibliotek, z austriackich i naprawdę w wielu miejscach na świecie, w różnych bibliotekach odnajdywałam informacje o Szklarskiej Porębie.
1: Powiedziała Pani, że jednym ze źródeł pozyskiwania informacji są opowieści, rozmowy z ludźmi. Czy ludzie chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami?
0: Ja jestem człowiekiem, który kocha ludzi i jakąś mam chyba łatwość rozmów z ludźmi. Do mnie te historie czasem same przychodzą przypadkowo, czyli zaczynam z kimś rozmowę i ktoś mówi, że nie wiedząc, czym ja się zajmuję, i ktoś mówi, że jego mama czy babcia mieszkała w Szklarskiej Porębie na przykład w 1946 roku czy w 1947 i już się zaczyna rozmowa na ten temat, jak to życie wyglądało. Mam też stronę na Facebooku, która się nazywa Schreiberhaus Szklarska Poręba Historia Domów. Ta strona jest obserwowana przez ludzi, którzy właściwie mieszkają w całej Europie i napisała pani, która na przykład mieszka we Francji, poszukując swojej rodziny. Inna pani, która mieszka w Niemczech i odnalazła tą stronę, więc też przez takie kontakty gdzieś te informacje do mnie spływają. Jak ludzie mogą wrócić do wspomnień i komuś te wspomnienia przekazać, to czasem są nawet szczęśliwi z tego powodu, że one wraz z nimi nie odejdą z tego świata, tylko gdzieś zostaną zapisane.
1: Zgłębia Pani historię Szklarskiej Poręby. Proszę powiedzieć, do jakich ciekawych, nieznanych informacji Pani dotarła?
0: No, tych informacji jest bardzo dużo, ponieważ Szklarska Poręba miała swoją kolonię artystyczną przed wojną, w zasadzie zapoczątkowaną przez braci Hauptmannów, Karla i Gerarda. Wszystkie te historie związane z artystami, którzy tutaj przyjechali z dużego świata, czy z Berlina, czy z Wrocławia, one są niezwykle ciekawe, ale nie tylko ci artyści. Czasem takie historie zwykłych ludzi, to one powalają po prostu na łopatki i mam kilka takich perełek, ale nie mogę zdradzić, ponieważ chciałabym je ująć w książce, więc może ich nie rozwinę, ale na przykład część dworu pruskiego, a w zasadzie szambelan dworu pruskiego mieszkał w Szklarskiej Porębie po skandalu obyczajowym, który wybuchł. Musiał się wyprowadzić z Berlina i tutaj wybudował dom dla siebie, dla swojej córki. Ta historia jest tak zawiła i tak pokręcona i tak bogata, że właściwie można o niej napisać książkę. Taka książka co prawda powstała w języku niemieckim, ale ona dotyczy jakby tamtej części, a ja bym chciała w książce zawrzeć tą historię tutaj szklarsko-porębską i ona jest na pewno nieznana wielu osobom, a może nawet nikomu i myślę, że to jest taka perełka.
1: A jeżeli chodzi o miejsca, które dawniej istniały, a dziś już ich nie ma, czy są takie?
0: Było takie duże schronisko w Szklarskiej Porębie Dolnej, które się nazywało Dach z Bałdy i słynęło z tego, że hodowało borsuki. Te borsuki można było przyjść i karmić. Piękny obiekt, on zniknął po wojnie w tajemniczych całkowicie okolicznościach. Nie wiadomo, jedni mówią, że Rosjanie go wysadzili, inni, że został podpalony, no więc tego nie wiemy i takich budynków Szklarskiej było dużo. Było hasło Odbudowa Warszawy, więc dużo materiałów budowlanych z tych rozebranych domów jechało pociągami na odbudowę Warszawy i one znikały, są w pamięci na starych fotkach archiwalnych. Ja też odszukuję ich historię, bo uważam, że warto o nich czasem opowiedzieć, więc no, takich budynków było dużo. Śledzę losy dzieł utraconych, które znajdowały się w Szklarskiej Porębie. Mówimy tutaj o obiektach zabytkowych, mówimy tu o rzeźbach, o obrazach i tych obiektów było dużo, ponieważ Szklarska Poręba była bazą wypadową Berlińczyków. Tu mieszkały osoby zamożne, wiele osób to byli szlachetnie urodzeni, więc te domy ich były bardzo bogato wyposażane. Pod koniec wojny część z tych przedmiotów była ukrywana oczywiście, część jak się udało wywieźć, to wywieziona, ale mieliśmy kilka takich perełek, powiedzmy, które na terenie miasta były. Czasem gdzieś dochodzę do pewnego momentu i w pewnym momencie ślady się urywają, więc nie wiemy, co się stało. Ktoś napisał Indiana Jones, czy powiedział w spódnicy. To faktycznie to tropienie tych skarbów jest niezwykle pasjonujące i jeżeli już raz się zacznie to robić, to chyba do końca życia.
1: Historia jest bardzo ciekawa, bardzo rozległa. Tę wiedzę można zgłębić również, biorąc udział w wycieczkach, które Pani prowadzi, które Pani organizuje po mieście właśnie po Szklarskiej Porębie.
0: Tak jest. Informacje będą na pewno na stronie Ośrodka Kultury MOKSiAL Szklarska Poręba, czyli Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Prywatnie mam stronę właśnie tą facebookową o historii domów w Szklarskiej Porębie i jak ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam do obserwowania. Staram się tam na bieżąco wrzucać różne informacje, zarówno z tej historii przedwojennej, jak i powojennej.
1: Pani Sylwia, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Przypomnę, że naszym gościem była pani Sylwia Cybulska z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, pasjonatka i badaczka historii miasta.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: Moim gościem jest kapitan Straży Granicznej Paweł Biskupik. Porozmawiamy o codziennej służbie, bezpieczeństwie mieszkańców oraz o tym, jak wygląda praca funkcjonariuszy w naszym regionie. Zajrzymy też za kulisy tej służby i sprawdzimy, z jakimi zadaniami oraz wyzwaniami funkcjonariusze spotykają się na co dzień. Natalia Kuśmierz, zapraszam. To na początek proszę opowiedzieć, jak wygląda taki typowy dzień służby funkcjonariusza Straży Granicznej w naszym regionie.
4: Na pewno muszę zacząć od tego, że to ciekawa, dająca satysfakcję służba z możliwością specjalizowania się w różnych kierunkach. Straż Graniczna, przypomnę tylko, że jest jednolitą, nowoczesną, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz, co szczególnie ważne, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Biorąc pod uwagę taką codzienną służbę funkcjonariusza, jego zadania, jego czynności służbowe różnią się w zależności od do danej grupy. Jest grupa graniczna, jest grupa do spraw cudzoziemców, jest też grupa operacyjna. I tutaj zacznę od grupy granicznej. To są właśnie ci funkcjonariusze, których mieszkańcy mogą widzieć podczas na przykład kontroli ruchu drogowego, sprawdzają dokumenty osób przejeżdżających, sprawdzają dokumenty pojazdów. To są właśnie ci funkcjonariusze, którzy monitorują rejony przygraniczne i sprawdzają, czy nie dzieje się tam nic niedobrego, czy osoby, które tam się znajdują, legalnie przebywają w naszym kraju. To są właśnie główne codzienne zadania funkcjonariuszy grupy granicznej. Są też funkcjonariusze z grupy do spraw cudzoziemców. I ta grupa zajmuje się szeroko zakrojonymi zadaniami z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Polsce i spełnianiem przez nich warunków wjazdu i pobytu. Tacy funkcjonariusze prowadzą także działanie w zakresie rozpoznania, żeby mieć rozeznanie, jacy cudzoziemcy na danym terenie się znajdują i czy wszyscy legalnie przebywają w naszym kraju. Funkcjonariusze właśnie z tej grupy do spraw cudzoziemców zajmują się także prowadzeniem kontroli w zakładach pracy zatrudniających cudzoziemców i tam właśnie weryfikują posiadane niezbędne zezwolenia na pracę oraz inne wymagane dokumenty. Zajmują się wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie o zobowiązanie cudzoziemców do powrotu do kraju pochodzenia, jeżeli naruszyli na przykład przepisy pobytowe w Polsce bądź naruszyli w ogóle prawo w Polsce, i to jest właśnie taka też jedna właśnie z głównych zadań obecnie w sytuacji, gdzie mamy w Polsce dużo cudzoziemców, to jedno z głównych zadań właśnie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ale nie możemy zapominać też o grupie operacyjnej, która zajmuje się w placówce w Jeleniej Górze ściganiem różnych sprawców przestępstw i wykroczeń. No i oczywiście często są to sprawcy przestępstw o charakterze międzynarodowym. Są to różne grupy przestępcze, właśnie przemycające na przykład zakazane towary przez granice. To w skrócie można powiedzieć, że jak pani widzi, funkcjonariusze z danych grup zajmują się zupełnie innymi sprawami, ale jest tu jeden wspólny mianownik. Chodzi o to, żeby mieszkańcy tych powiatów, 6 powiatów, które należą do służbowej odpowiedzialności placówki w Jeleniej Górze, czyli Karkonoski, Wałbrzyski, Złotoryjski, Kamiennogórski, Świdnicki i Jaworski, żeby mieszkańcy tych powiatów czuli się bezpiecznie, żeby widzieli tych funkcjonariuszy właśnie podczas swojej pracy i przez ich skuteczność i przez ich działanie mogli spokojnie żyć, ale także wszystkie osoby, które przyjeżdżają turystycznie w ten rejon, też mogli czuć się bezpiecznie w pobliżu Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: To warto wiedzieć o Dolnym Śląsku.
3: No właśnie, a z jakimi problemami czy takimi sytuacjami mieszkańcy najczęściej zwracają się do was?
4: Tutaj reagujemy często właśnie na informacje od mieszkańców, jeżeli chodzi o na przykład pobyt cudzoziemców. Czasami mieszkańcy są zaniepokojeni tym, że widzą jakąś grupę cudzoziemców i zastanawiają się, czy oni tu powinni być, czy oni są legalnie, zgłaszają do nas taką informację i my zawsze reagujemy na takie zgłoszenia. Zawsze funkcjonariusze jadą w dane miejsce, kontrolują cudzoziemców i sprawdzają ich legalność pobytu w naszym naszym kraju. Takie informacje my mamy nie tylko od mieszkańców. My mamy takie informacje przede wszystkim ze własnego rozpoznania z tego terenu, na którym funkcjonariusze działają, ale właśnie też nieocenieni są w takich sytuacjach mieszkańcy, którzy bardzo dobrze, że reagują właściwie, że zgłaszają to do służb, do nas czy do policjantów, takie sytuacje i my wtedy zawsze reagujemy.
3: A jak wygląda współpraca Straży Granicznej z innymi służbami, na przykład z policją czy Strażą Pożarną? Czy są takie sytuacje, w których taka współpraca jest szczególnie ważna?
4: Tak, ja zawsze mówię, że wspólnie działamy nie dość, że szybciej, to jeszcze do tego skutecznie. Placówka Straży Granicznej w Jeleniej Górze ściśle współpracuje zarówno z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji, z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, bo przecież jeżeli chodzi o przemyty przez granicę, to bardzo często Służba Celno-Skarbowa jest właściwa do tego, żeby przejąć od nas ten zatrzymany towar. Działamy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, z Inspekcją Transportu Drogowego, no i oczywiście ze Strażą Karkonoskiego Parku Narodowego, bo tutaj jest on, jakby ta służba jest, mamy nawet wspólne patrole z strażnikami Parku Narodowego. Działamy również ze Służbą Ochrony Kolei, chociażby po informacjach o zagrożeniach infrastruktury kolejowej. Ta współpraca polega na prowadzeniu wspólnych działań, mających na celu zwykle zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. Wiadomo, że z każdą służbą te działania wyglądają troszeczkę inaczej, ale przede wszystkim po to współdziałamy, po to te działania prowadzimy wspólnie, żeby one były po prostu skuteczne i żeby mieszkańcy też widzieli, że służby współdziałają ze sobą i no to wpływa też na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
3: Rozmawiamy z kapitanem Straży Granicznej Pawłem Biskupikiem. Powiedzieliśmy już o tym, jak wygląda typowy dzień służby funkcjonariusza Straży Granicznej w Jeleniej Górze, z jakimi wyzwaniami strażnicy spotykają się na co dzień oraz jak wygląda współpraca straży z innymi służbami. W dalszej części programu powiemy jeszcze o tym, jakie stereotypy krążą na temat funkcjonariuszy i jakie cechy są najważniejsze u dobrego strażnika granicznego. A teraz powróćmy na chwilę do codzienności i dowiedzmy się, jak wygląda kontakt funkcjonariuszy z osobami innych narodowości. Ja tak myślę, bo pan troszeczkę już wspomniał wcześniej o tym, o co chciałabym teraz zapytać. Jak wygląda kontakt funkcjonariuszy Straży Granicznej z osobami innych narodowości? Jakie wyzwania mogą się z tym wiązać?
4: Na pewno sprawdzamy legalność pobytu danego cudzoziemca. To jest podstawa, bo w momencie, kiedy cudzoziemiec jest legalnie w Polsce, to można dopiero odnieść się do sprawy, w związku z czym go kontrolujemy, czy coś się wydarzyło, czy coś trzeba pomóc, czy trzeba coś wyjaśnić. Czasami cudzoziemcy po prostu nie bardzo wiedzą, gdzie się mają zgłosić, co mają zrobić, są po prostu na obcym terenie i trzeba im po prostu pomóc. Ale w momencie, kiedy cudzoziemiec nie ma dokumentów, bądź nie ma prawa pobytu na terytorium Polski, no to wtedy zatrzymujemy takiego cudzoziemca do wyjaśnienia. Z reguły otrzymuje on wtedy zobowiązanie do opuszczenia naszego kraju i do czasu opuszczenia Polski jest kierowany do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Także tutaj przede wszystkim rozgraniczamy, czy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie, czy cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie. I to jest właśnie zasadniczo. Inaczej postępujemy wobec w takim przypadku, a inaczej zupełnie w takim.
3: Rozumiem. A czy pana zdaniem mieszkańcy mają czasami takie wyobrażenie o Straży Granicznej, które tak nie do końca odpowiada rzeczywistości?
4: Na pewno funkcjonują stereotypy wokół funkcjonariusza Straży Granicznej, ale muszę je od razu zburzyć, ze względu na to, że funkcjonariusz Straży Granicznej to nie jest już człowiek wyskakujący na granicy z krzaków. Jesteśmy nowoczesną, umundurowaną formacją, która działa na terenie całego kraju. To nie jest już tylko granica, to nie jest już tylko teren przygraniczny. Działamy na terenie całego kraju, dlatego te 6 powiatów i 2 duże ośrodki miejskie, jak Jelenia Góra czy Wałbrzych, są przez nas ochraniane, monitorowane. Sprawdzamy tam właśnie kwestie legalności pobytu cudzoziemców, zatrudnienia cudzoziemców. Musimy być zawsze krok od przestępców, krok przed przestępcami, dlatego idziemy w stronę nowoczesności. Drony, systemy elektroniczne, systemy informatyczne. Musimy jakby być zawsze przed tymi osobami, które chcą naruszyć prawo, bądź je naruszają, żeby po prostu skutecznie je zatrzymywać i doprowadzać przed oblicze sądu.
2: Z mikrofonem przez Dolny Śląsk.
3: Może w takiej sytuacji powiedzmy, jakie cechy są dzisiaj najważniejsze u takiego dobrego funkcjonariusza Straży Granicznej?
4: No na pewno czujność, na pewno dobra sprawność fizyczna, zdolność takiej komunikacji, współpracy z innymi funkcjonariuszami, ponieważ funkcjonariusz, czy młody, czy stary służbą, zawsze wychodzi do służby minimum dwóch funkcjonariuszy jest w patrolu. Także taki funkcjonariusz też fajnie, jak jest komunikatywny, jak potrafi się dogadać z innymi osobami, ale też z względu na charakter tej służby, rozmowa z mieszkańcami, rozmowa z kierowcami. Tutaj ta komunikacja, taka otwartość do ludzi jest jak najbardziej potrzebna, ale też spokój i opanowanie. Ten spokój i opanowanie w sytuacjach jakichś problemowych, w sytuacjach nerwowych, na pewno tutaj od strony funkcjonariusza powinien być taki opanowany, powinien mieć dobrą pamięć, zdolność szybkiego przyswajania, bazujemy na przepisach i tych przepisów jest naprawdę sporo, więc tak zdolność uczenia się, przyswajania nowych rzeczy jest na pewno, czy nowych przepisów jest na pewno tutaj też wskazana. A poza tym zachęcamy, bo jakby wystarczy mieć polskie obywatelstwo, minimum średnie wykształcenie, nie być karanym sądownie i można rozpoczynać swoją karierę, proces rekrutacji do Straży Granicznej. Także zapraszam.
3: No właśnie, myślę, że tutaj też jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy zastanawiali się, czy to jest na przykład dla nich ścieżka kariery. A teraz chciałam pana zapytać o to, czy zdarzają się takie interwencje, które na długo pozostają w pamięci, na przykład ze względu na nietypowy charakter albo jakieś emocje, które im towarzyszą.
4: Przychodzi mi od razu na myśl interwencje właśnie jeleniogórskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, 45-letnią kobietę i 43-letniego mężczyznę, którym postawiono zarzuty handlu ludźmi. No, przestępstwo handlu ludźmi jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 20. To jest bardzo poważne przestępstwo. I tutaj chwała za to funkcjonariuszom jeleniogórskim, że takie osoby potrafią zatrzymywać, potrafią przede wszystkim dotrzeć do tego, że można postawić zarzuty takim osobom. Były jeszcze inne sytuacje, gdzie jeleniogórscy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu. Ta grupa mogła prowadzić kilkanaście agencji towarzyskich w mieszkaniach na terenie kilku województw, a jej dochód mógł wynieść blisko 1 000 000 zł. Przypomnę tylko, że czerpanie korzyści z cudzego nierządu często wiąże się z uzależnieniem ekonomicznym, taką izolacją, zastraszaniem bądź pozbawianiem pokrzywdzonych realnego wpływu na własną sytuację. I właśnie dlatego działania funkcjonariuszy wymierzone w tego typu grupy przestępcze mają istotne znaczenie dla ochrony wolności, godności człowieka, bezpieczeństwa tych osób narażonych na wykorzystywanie. Tutaj jest dużo takich spektakularnych zatrzymań przez jeleniogórskich funkcjonariuszy i nie zapomnę jeszcze o jednym. Funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium chemiczne służące do produkcji substancji psychoaktywnych. To kolejna grupa przestępców bardzo niebezpiecznych, którzy takie substancje psychoaktywne rozprowadzają. Także można śmiało powiedzieć, że ta skuteczność działań funkcjonariuszy jeleniogórskich wpływa na bezpieczeństwo obywateli w całym tam rejonie służbowej odpowiedzialności. No trzeba tylko im kibicować, żeby trzymali tak dalej. Widać, że to są funkcjonariusze, którzy chcą to robić, chcą służyć, chcą pomagać społeczeństwu, chcą po prostu służyć ojczyźnie.
2: Nasz Dolny Śląsk.
3: Ja myślę, że na koniec takie podsumowanie możemy małe zrobić i powiedzieć, w jakich sytuacjach warto zwrócić się do funkcjonariuszy, no i jak my możemy po prostu wspólnie dbać o takie bezpieczeństwo w naszym regionie.
4: Przede wszystkim mieszkańcy, najważniejsze, żeby pamiętali, że w momencie, kiedy widzą jakieś naruszenie prawa, jakieś nieprawidłowości, coś się dzieje niedobrego, zawsze można zadzwonić czy na numer alarmowy, czy na numer komendy policji, czy właśnie do Straży Granicznej, na przykład w przypadku jakiegoś zajścia, jakiegoś zdarzenia, w którym są też cudzoziemcy. My zawsze reagujemy na taką sytuację. Na pewno nie ma sensu samemu interweniować, jeżeli my jako służby jesteśmy do tego przygotowani, jesteśmy profesjonalistami w tym kierunku i będziemy działać skutecznie i zgodnie z procedurami. Mieszkańcy tak naprawdę reagują na różne sytuacje. My mamy systematycznie takie sygnały i właśnie po to jesteśmy też, żeby w takich sytuacjach wspomagać mieszkańców i przy okazji widzą też, że reagujemy, że działamy. Po to właśnie jesteśmy.
3: Jak widać, to praca, w której trudno mówić o rutynie. Są procedury, są określone zadania, ale za każdym razem pojawiają się też konkretni ludzie i konkretna sytuacja. A to sprawia, że każdy dzień służby może przynieść coś zupełnie innego.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
6: Masz tyle sukienek.
5: No, ale wszystkie za duże.
6: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
6: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
6: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
6: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
7: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
8: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.